0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie rejestracje nowych aut osobowych. Tym razem przyjrzymy się Jeleniej Górze i okolicom. Jelcz, kiedyś cywilny, teraz nie tylko wojskowy, i Volkswagen wyrzucił roboty z roboty. Arek Włodarski, startujemy.
0: Autoradio.
1: W byłym województwie jeleniogórskim rejestruje się najmniej nowych samochodów na Dolnym Śląsku. W pierwszym półroczu sprzedano 1500 sztuk, choć to i tak wzrost o 15% w porównaniu do ubiegłego roku. Wśród marek, tak jak w Polsce i na Dolnym Śląsku, na pierwszym i drugim miejscu odpowiednio Toyota i Skoda. Na trzecim melduje się Kia, ale tuż za nią jest chińska Omoda. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie marki z tego kraju, Jayco i MG. Jeleniogórscy klienci jeszcze bardziej uwierzyli w chińskie marki niż w pozostałych regionach kraju. Dodatkowym dowodem na to jest najczęściej rejestrowany model w regionie, czyli Omoda 5, który wyprzedza Hyundai'a, Tucsona i Kia Sportage.
0: Aktualności.
1: W pierwszej dziesiątce jest jeszcze Jayco 7. Co ciekawe, w sprzedaży dominują hybrydy, które odpowiadają za ponad 50% rejestracji. Na drugim miejscu benzyna, trzeci jest diesel. Tak jak w Polsce, i tutaj najwięcej sprzedaje się SUV-ów, ponad 70% wszystkich rejestracji. Na drugim miejscu są hatchbacki. Warto wspomnieć, że w pierwszym półroczu zarejestrowano 50 elektryków. W byłym województwie jeleniogórskim zdecydowanie dominują prywatni klienci. Osoby fizyczne kupiły ponad 70% sprzedanych osobówek. Najwięcej z nich zarejestrowano w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz w powiecie karkonoskim. Teraz Volkswagen wyrzucił roboty z roboty.
0: Ciekawostki.
1: Gdzie? We Wrześni, gdzie oprócz aut produkowany jest też prąd. To właśnie tutaj mieści się jedna z największych w Europie przyzakładowych farm fotowoltaicznych. Słoneczne dni zapewnia zakładowi pełną samowystarczalność energetyczną. Pomiędzy instalacjami z paneli rośnie oczywiście trawa, która do tej pory była przycinana mechanicznie. Teraz to się zmieniło. Volkswagen zatrudnił owce, które w naturalny sposób utrzymują roślinność w odpowiednim stanie. Projekt realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na farmie wypasana jest miejscowa owca wielkopolska. Pomyślicie, czy w pobliżu takich urządzeń owcom nie jest latem za gorąco na przykład? Otóż nie, bo korzystają z cienia tworzonego przez panele, który ogranicza stres cieplny zwierząt. Owce dodają kolorytu i farmie, i zakładowi, udanie łącząc nowoczesność z tradycją. I na koniec Jelcz, kiedyś cywilny, teraz nie tylko wojskowy.
0: Historia motoryzacji.
1: Jelcz, historia polskiej motoryzacji. Przez kilka dekad, od lat 50. XX wieku, produkowane tu były słynne auta ciężarowe i autobusy. Produkcję tych ostatnich zakończono w 2008 roku, a pojazdy ciężarowe są cały czas tu tworzone, głównie dla wojska. Pojazdy w kilkunastu wersjach i specjalistycznych odmianach są obecne niemal w każdej jednostce Wojska Polskiego. Teraz firma nabiera jeszcze większego wiatru w żagle, uruchamiając produkcję w Raciborzu w kooperacji z głównym zakładem w Jelczu-Laskowicach oraz dzięki zleceniom dla autosanów Sanoku znacząco zwiększy produkcję i, jak czytamy w komunikacie spółki, będzie w stanie w pełni i terminowo realizować wymagane zamówienia dla sił zbrojnych oraz dla podmiotów cywilnych. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W Auli Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze odbyło się dyplomatorium dla wszystkich absolwentów, także uroczyste czepkowanie, pielęgniarstwo i ślubowanie fizjoterapia, mówi Elżbieta Zieja, rektor KANS.
2: Przepiękna uroczystość, ale wielka duma i radość dla uczelni. W tym roku ukończyło 184 absolwentów, odebrało dzisiaj dyplomy. Wcześniej było również uroczystość czepkowania pielęgniarek pierwszego i drugiego stopnia, ale także ślubowali, składali przyrzeczenie uroczyste fizjoterapeuci, było ich około 60. Także bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zasilić nasz region w różnych instytucjach. Nasi studenci teraz będą szukać wymarzonej pracy.
3: Cześć, jestem Gabriela Zielińska i studiowałam fizjoterapię. Bardzo lubię pracę z ludźmi i chciałabym w przyszłości im pomagać. Znaczy w przyszłości, praktycznie już teraz. Obecnie już pracuję w zawodzie. Myślę, że to jest moja wymarzona praca.
4: Robert Kozłowski, magister fizjoterapii. Jeśli chodzi o te 5 lat, no to spędziłbym pewnie dobrych parę godzin na opowiadaniu wszystkiego. Generalnie sporo nauki, szczególnie na początku ta teoria była trudniejsza, później już nauka praktyczna. No ale też nie zabrakło życia studenckiego, imprezy, wyjazdy ze znajomymi, żarty na zajęciach, poza zajęciami, nowe przyjaźnie, wspólna nauka, wspólne wyzwania, pomoc wzajemna. Generalnie gdyby nie tutaj moi pozostali koledzy, myślę, że byłoby dużo ciężej, ale współpracowaliśmy w tym, żeby tutaj dojść do tego miejsca.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Kolejne spotkanie w ramach cyklu historycznych spacerów po Legnicy odbędzie się 18 lipca. Jego tematem będzie kościół pod wezwaniem świętego Jacka.
5: Ku chwale Boga dla pamięci cesarza, dzieje kościoła świętego Jacka. To hasło spaceru, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Udział w spacerze jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego odbierania wejściówek. Kościół świętego Jacka w Legnicy nie ma tak długiej historii jak inne świątynie. W jego blisko 120-letniej historii wiele się działo. Powstał jako kościół protestancki, jednocześnie pomnik pamięci cesarza Fryderyka III. Po zakończeniu II wojny światowej trafił w ręce Armii Czerwonej. Później zaczęła się jego katolicka historia. Spacer poprowadzi Barbara Pietras, kierowniczka działu sztuki Muzeum Miedzi w Legnicy. W trakcie będzie o kolejnych etapach historii, architekturze, wystroju i przemianach. Będzie również prezentacja zabytkowych organów. Dzisiejsze sanktuarium świętego Jacka jest miejscem szczególnym także ze względu na relikwię ciała pańskiego, przed którym modlą się pielgrzymi i wierni przyjeżdżający do Legnicy z wielu krajów. Sobotni spacer ma pokazać, jak z protestanckiej świątyni związanej z pamięcią cesarza powstało jedno z najważniejszych miejsc religijnych w mieście i nie tylko tu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Służby w Głogowie przestrzegają przed dużym zwierzęciem, prawdopodobnie pumą, widzianą w lasach gminy Pęcław. Sztab kryzysowy wdrożył odpowiednie procedury. Są apele do spacerujących i hodowców.
6: W tej sprawie zwołano nawet konferencję prasową w Nadleśnictwie Głogów, a Starostwo Powiatowe w Głogowie zgłosiło incydent do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Służby postawił na nogi mieszkaniec gminy Pęcław, który zaalarmował o pumie w miejscowym lesie. Przesłał też nagranie, niestety niewyraźne, ukazujące dużego kota wielkości pumy. Zwierzę było filmowane nocą. Służby apelują o unikanie paniki z jednej strony i ostrożność z drugiej, bo jest mowa o przemieszczającym się w terenie dużym drapieżniku. Należy pilnować dzieci, które przebywają poza domem, a także zwierząt domowych. Głogowskie Nadleśnictwo obserwuje teren. Inspektor weterynarii przestrzega też hodowców, że ten duży kot, gdy będzie głodny, może trafić do gospodarstw i zaatakować. Należy zabezpieczyć zwierzęta na noc. Wójt gminy Pęcław apeluje, by nie zaglądać teraz do lasów, a jeśli ktoś zauważy zwierzę, natychmiast powinien zaalarmować służby. Numery telefonów podajemy na naszej stronie internetowej. Obecnie prowadzone są działania, które mają potwierdzić zgłoszenie i ustalić miejsce przebywania zwierzęcia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów Nasze Miasto.pl.
1: A na koniec trener personalny, który wyłudził blisko 2 miliony złotych. 23-letni mieszkaniec Jeleniej Góry wykorzystał zaufanie swoich klientów i pod pretekstem wspólnej inwestycji w nieruchomość wyłudził od nich gotówkę. Grozi mu za to nawet 10 lat więzienia, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
7: Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, podejrzany poznał pokrzywdzonych podczas pracy jako trener personalny w jednym z klubów fitness na terenie Jeleniej Góry. Przekonywał swoich klientów do udziału we wspólnej inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości, przedstawiając ją jako wyjątkowo korzystną. nakłonił troje swoich klientów do przekazania znacznych środków finansowych na realizację rzekomej inwestycji. Aby zdobyć pieniądze, pokrzywdzeni zaciągnęli pożyczki gotówkowe, w czym, jak ustalili policjanci, podejrzany aktywnie uczestniczył. Następnie namówił ich do przelania uzyskanych środków na swój rachunek bankowy. Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wynosi blisko 2 miliony złotych. Śledczy ustalili również, że podejrzany od samego początku nie zamierzał wywiązać się z deklarowanej inwestycji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 23-letni mieszkaniec Jeleniej Góry usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Na wniosek prokuratora rejonowego w Jeleniej Górze sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy liczba osób pokrzywdzonych jest większa, a także czy w przestępczym procederze uczestniczyły inne osoby.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Klasyczne Radio Lato.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie jest już gotowy. Projekt zmian w ochronie zdrowia. Na początek sezonu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar. Miriam Lipińska. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, jednocześnie korzystając z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. 3 osoby zostały ciężko ranne. To żona kierowcy, a także 2 dzieci. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił prawnik i karnista, profesor Mikołaj Małecki.
3: Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
2: Wyrok nie jest prawomocny, obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy – 240 zł brutto za godzinę.
4: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
2: Mówi ministra zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował dowiedzieć się tego Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
5: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że 2 dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
2: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. I na koniec sport. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Super Puchar. A za tydzień rusza piłkarska Ekstra Klasa.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Dzień dobry dziewczętom, dzień dobry chłopcom. Patrzymy na zegarek, 4 minuty po godzinie 6. Cóż tu dzisiaj mamy? Czy my mamy czwartek? Czy my mamy czwartek? Czy my mamy czwartek? Nie, mamy piątek! Niemożliwe, że to już tak zleciało. Patrzymy też na termometr. On godzinę temu pokazywał od 14 stopni w Jeleniej Górze przez 15, 16, 17, 18, skończywszy na 20,6 stopnie Celsjusza. Tyle było w Zielonej Górze i to było najcieplejsze miejsce w kraju. Patrzymy, co będziemy mieli później. I proszę bardzo, Wałbrzych 26 stopni, Jelenia Góra, ile dzisiaj? Też 26, Legnica tutaj 28 i Wrocław też 28. Czy będzie słonecznie? Trochę tak, bo chmury też będą, ale uważajcie na siebie dzisiaj znów bardzo mocno, bo może popadać i może zagrzmieć, a miejscami ten opad może być w ilościach iście hurtowych do 30 litrów na metr kwadratowy może spaść. Czyżby były jeszcze jakieś inne informacje, a nie, nawet do 50 litrów. Nawet kwadratowy miejscami.

0: Ledwo żeśmy powiedzieli, a tu proszę bardzo, wpada nowe ostrzeżenie, że od południa z nad Czech wkracza strefa intensywnych opadów deszczu, której lokalnie towarzyszą też burze. Natężenie opadów w obrębie tej strefy jest okresami intensywne do 5-8 litrów na metr kwadratowy na 10 minut. Godzinowa suma opadów nie przekracza jednak 20 litrów na metr kwadratowy ze względu na dość wyraźny ruch całej strefy. W najbliższych godzinach opady te będą przemieszczać się na północ, a komunikat był przygotowany na podstawie danych systemów teledetekcji atmosfery i sieci pomiarowo-obserwacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Nie już zatem Instytut się myli w złych prognozach i będzie trafny w dobrych prognozach. A my raz jeszcze mówimy wam dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Radek Bajor. Będzie nam niezwykle miło, jeżeli ten poranek spędzicie z nami. A w okolicach zajezdni w Jeleniej Górze już pada.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Halo Houston, czy my mamy problem? Tak, możemy mieć problem o poranku z tak wczesnym wstawaniem. Informujemy się wobec, że jest bowiem 14 minut po godzinie 6, a to jest Jasiek Piwo Warczyk.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Fajny poranek, bo poranek wreszcie piątkowy, 17 lipca jest. Powiedzcie, kiedy to zleciało. Nie tylko, że piątek, ale że już połowa lipca za nami. To za chwilę będzie po wakacjach, znowu będzie wrzesień, znowu będą święta i później drugie święta i zima, której nie będzie. I znowu będzie lato, tylko rok 2027. Ale póki co, to do końca 2026 pozostało dni 167. A imieniny dziś mają Aleksy, Aneta, Bogdan i Jadwiga. Słońce wzeszło o 5.03, zajdzie o 21.03. Dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 32 minuty. Będzie trwał 16 godzin. Sprawdzamy sobie, cóż tutaj jest, jeśli chodzi o kalendarz muzyczny. No i wiemy, że zapisano w nim, że 17 lipca roku 1977, czyli 49 lat temu, zmarł Witold Małcużyński, polski pianista urodzony w roku 1914. Vince Guaraldi, pianista i kompozytor, urodził się w roku 1928. Wojciech Kilar, również pianista, ale dyrygent i kompozytor muzyki filmowej i poważnej, urodził się w roku 1932. Odszedł w roku 2013 w wieku 81 lat. Danuta Rin, w zasadzie to Danuta Smykla, urodziła się 17 lipca roku 1936, a w roku 1949 urodził się Geezer Butler, basista i autor tekstów w formacji Black Sabbath. To oni tam mają jakieś teksty? Zapytałaby twoja babcia. W roku 1950 urodziła się Phoebe Snow, piosenkarka. Zmarła w roku 2011, mając lat 60. David Hasselhoff kończy dzisiaj 74 lata i nadal jest młodym, pięknym panem. W roku 1967 odszedł do największej orkiestry świata zaś John Coltrane, saksofonista jazzowy urodzony we wrześniu roku 1926. W roku 1968 debiutowała Deep Purple swoim albumem zatytułowanym Shades of Deep Purple, a w roku 1975, 17 lipca, właśnie urodził się Darut, DJ i producent muzyczny. 17 lipca roku 1996 to data, kiedy zmarł Chas Chandler, gitarzysta formacji The Animals, będący również menedżerem i producentem muzycznym. Urodził się w 1938. A 7 lat temu do największej orkiestry świata odszedł Alexander Bem, perkusista, wokalista i kompozytor współtworzący zespół Bem i Beck, który potem zmienił nazwę na Bem i Bem. Urodził się w roku 1948, a odchodząc miał lat ledwie 70.
0: Kalendarium regionu.
1: Sprawdzamy ekspresem jeszcze kalendarium regionalne, a tutaj pod datą 17 lipca historia wynotowuje fakty następujące. W roku 1770 dr Flering z Kolegium Medycznego z Głogowa przeprowadził badania właściwości leczniczych wód mineralnych w Świeradowie Zdroju. W tym samym roku założono pierwsze księgi kuracjuszy przebywających w tym uzdrowisku. W 1909 roku w Cieplicach otwarto uroczyście Park Norweski wraz z drewnianym pawilonem norweskim. Całość została ufundowana przez właściciela fabryki maszyn papierniczych Uigela Fulnera. A w roku 1945 w wyniku interwencji władz miejskich Jeleniej Góry u ambasadora Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Warszawie odwołano radzieckiego komendanta miasta majora Smirnowa. Ciekawe nazwisko. Powodem interwencji była niechęć komendanta do administracji polskiej i utrudnianie przejęcia zakładów przemysłowych. Miło, że odwołali. Dobre i to.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
1: Na śniadanie to pewnie nie zrobimy wam jajecznicy, no bo i jak, nie podamy też najświeższej kawy, ale za to możemy wam zaserwować świetnego Bryana Adamsa. The only thing that looks good on me is you.

0: człowiek musiał szybko tak się zbierać, jak ta piosenka płynie o poranku na 27 minut po 6, to byłby naprawdę niezły klops. To mógłby być duży kłopot dla nas. To jest Aroma, to jest taniec Zorby. Ten taniec Zorby tak naprawdę nazywa się Sirtaki. Tak, to nie, że Zorba Dance, tylko po prostu Sirtaki, tak nazywają to Grecy. Tak jest zapisane w oryginale. A my na szczęście możemy odrobinkę wolniej. A jak wolniej, to i też w zgodzie z przepisami proponujemy o...
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Jednocześnie życząc wam wraz z koleżanką Anitą wróć nitą szerokości i powodzenia.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: 6.30 jest na zegarze, o tej porze na termometrach naszych od 15 stopni z haczykiem na ziemi kłodzkiej do 21 stopni z haczykiem w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o temperatury później, to od 26 do 29 maksymalnie słońce będzie, ale będą też chmury i jest ostrzeżenie o burzach. W tej chwili te burze z nad Czech przechodzą wraz z intensywną strefą opadów deszczu w kierunku północnym w czasie jednej 10-minutówki. Może spaść 5 do 8 litrów nawet. Wiatr potrafi być silny.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Sprawdzamy dla Was jeszcze wartość ciśnienia. W tej chwili jest dosyć niskie, 1013-1015 hektopaskali i ono jeszcze odrobinę ma spaść w ciągu całego dnia. Biometr jest i będzie niestety niekorzystny, a jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, no to jest albo bardzo dobrze, albo jest dobrze. W najgorszym wypadku obowiązują jasno-żółte alerty smogowe. A teraz Anna Tarkota.

0: i raport regionalny.
1: Dzień dobry. W tych doniesieniach dawny budynek szkolnego schroniska młodzieżowego przy ulicy Jordana w Legnicy, który ma zyskać nowe przeznaczenie, także Głuszyca i ostatni sezon basenu miejskiego. Na początek jednak Jelenia Góra. W mieście podczas ostatniej ulewy cierpiało kilka pomieszczeń w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Z powodu zalania instalacji elektrycznej szpital zmuszony został do wyłączenia 6 łóżek na Ojomie. Jak podkreśla dyrekcja placówki, nie ma zagrożenia dla zdrowia pacjentów.
2: W bardzo krótkim czasie nastąpiła potężna ulewa, która spowodowała różnego rodzaju zacieki. Zbigniew Markiewicz, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. I przecieki wody do budynku szpitalnego. Najbardziej poszkodowanymi oddziałami był oddział intensywnej terapii, oddział noworodków, oddział ortopedii. Przy czym takie drobniejsze przecieki też były na innych oddziałach. Tutaj muszę bardzo podziękować mojemu personelowi medycznemu, niemedycznemu, bo wszyscy, że tak powiem, rzucili się do pracy i w miarę szybko, że tak powiem, zabezpieczyli pacjentów i posprzątali tą wyciekającą wodę. Natomiast największą szkodą, którą ponieśliśmy, to było zalanie instalacji elektrycznej na oddziale intensywnej terapii, co zmusiło nas do wyłączenia 6 łóżek intensywnej terapii. W tym miejscu chciałbym z kolei też podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, który, że tak powiem, zabezpiecza nam fundusze na remont instalacji elektrycznej i jednocześnie pomógł nam w zabezpieczeniu awaryjnych miejsc intensywnych terapii w innych szpitalach. Na szczęście udało się, że tak powiem, rozdysponować pacjentów wewnątrz naszej jednostki. Nie musieliśmy, że tak powiem, przetransportowywać intensywnych pacjentów do innej jednostki, co nie zmienia postaci rzeczy, że na chwilę obecną mamy, można powiedzieć, o połowę mniejszą ilość miejsc intensywnej terapii. W chwili obecnej wyceniamy szkodę. Znaczy tutaj mówię cały czas o tej intensywnej terapii, bo to jest dla nas sprawa najpilniejsza i najistotniejsza. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie uda nam się to uzupełnić. Urząd Marszałkowski, że tak powiem, zapewnia szeroko zakrojoną pomoc i finansową, i organizacyjną w tym zakresie, żeby ten okres trwał jak najkrócej.
1: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Choć likwidacji schroniska towarzyszyły protesty mieszkańców, dziś dawny budynek szkolnego schroniska młodzieżowego przy ulicy Jordana w Legnicy ma zyskać nowe przeznaczenie. Miasto planuje wydzierżawić obiekt na 15 lat. O szczegółach mówi Grzegorz Koczubaj, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.
4: Miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę obiektu po byłym szkolnym schronisku młodzieżowym. Czekamy na oferty zainteresowanych inwestorów. Ten teren, jak i sam budynek, jest przeznaczony pod szeroko rozumiane usługi, ale takie usługi związane z dotychczasowym profilem działalności, a więc hotelarsko-usługowa, także gastronomiczna. Ale jeśli pojawi się w ofercie inwestora jakaś inna propozycja, nieuciążliwa, korespondująca i z samym obiektem, i z otoczeniem, to oczywiście rozważymy wszelkie propozycje.
5: W ubiegłym roku władze Legnicy podjęły decyzję o likwidacji szkolnego schroniska młodzieżowego. Choć spotkała się ona z protestami mieszkańców, magistrat przekonywał, że utrzymanie placówki wiąże się z wysokimi kosztami i wymaga ciągłego dokładania pieniędzy. Pytanie, czy po roku od tej decyzji miasto rzeczywiście odczuło zapowiadane oszczędności?
4: Oszczędności widać, bo to były bardzo widoczne, klarowne i niemałe kwoty w budżecie, które w formie dotacji były przekazane, bo to była placówka oświatowa. Tych pieniędzy już nie wydajemy, więc one zostają w budżecie. A ponieważ Legnica otwiera się turystycznie i mamy nadzieję, że ten ruch turystyczny będzie jednak się wzmagał, nawet jeśli to by miało być tylko przyjazdy weekendowe, więc mamy nadzieję, że dzierżawca, który się zjawi, podejmie tę działalność i takie miejsca noclegowe tam zaoferuje.
5: Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego została ustalona na 15 tysięcy złotych. Miasto zapowiada jednak, że przyszły dzierżawca, który zdecyduje się przeprowadzić prace remontowe w budynku, będzie mógł negocjować wysokość czynszu. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: A na koniec przenosimy się do Głuszycy, gdzie władze miasta oficjalnie mówią, to ostatni rok, kiedy basen letni będzie funkcjonował w takiej formie jak dotychczas. Obiekt zostanie gruntownie przebudowany. O szczegóły dopytywał nasz reporter Jacek Zych.
6: Taka, dodam, że to informacja, która może zainteresować nie tylko mieszkańców Głuszycy, ale i Wałbrzycha, gdzie ostatni basen letni zamknięto niemal 2 dekady temu. Stąd Wałbrzyszanie są bardzo częstymi gośćmi właśnie w Głuszycy. To rzeczywiście jednak ostatnie wakacje przed gruntowną przebudową tego obiektu.
7: Mamy zlecony projekt na nowy basen. W sieci aglomeracji wałbrzyskiej w strategii mamy zapisane na ten cel pieniądze. Będzie, nabór już jest otwarty, do końca końca lipca będziemy gotowi z projektem, z aplikacją. No i myślę, że końcem roku będziemy wyłaniali już wykonawcę na nowy basen odkryty w Głuszycy.
6: Powiedział mi Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Po przebudowie dotychczasowe trzy niecki mają być zastąpione jedną pływacką i dużą strefą zabaw wodnych.
7: Po prostu widzimy, że jest większe zapotrzebowanie na basen rekreacyjny, gdzie można z dziećmi, z młodzież może przyjść. Jest dużo atrakcji różnego rodzaju, fontan, nie fontan i tego typu spraw. Myślę, że będziemy szli w tym kierunku, aczkolwiek jedna z niecek będzie przystosowana do pływania.
6: Ponieważ projekt ma być realizowany i finansowany dwuetapowo, już dziś wiadomo na pewno, że w przyszłym roku basen będzie nieczynny. Czy uda się go otworzyć do 2028 roku? Tego wciąż nie wiadomo. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Dziękuję, w tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Słońca bez końca.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
8: Sprawdzamy godzinę.
9: Tak jest, sprawdzamy godzinę. Jest 6:42. To oznacza, że za 18 minut minie godzina 7. Słuchajcie, w Pęcławiu, to jest miejscowość na Dolnym Śląsku, trwają poszukiwania. No właśnie, w sprawie pumy. Jakiej pumy? Tej pumy, co ma jakoś stąd szybko uciekać. Trwają poszukiwania tej pumy. Zdjęcia z termowizji trafiły do nas. Pęcław koło Głogowa. Tam jest jakiś duży kotowaty, napisano. Brak skali powoduje, że trudno ocenić wielkość zwierzęcia, ale sylwetka i ruchy kota mogą sugerować, że mamy do czynienia z pumą. I wczoraj poszli i myśliwi, i służby, i sprawdzali, czy kota da się złapać. Nie dało się złapać pumy. Słuchajcie, jest metoda prosta. Weźcie duży karton, ale taki duży, postawcie na środku lasu. Z kartonem jest tak, że jak się postawi karton, to kot zawsze do niego wejdzie. I po co tylu myśliwych? Wystarczy później jeden do uśpienia i przewiezienia dalej i wybudzenia. Kłaniam się raz jeszcze nisko. Tu Muzyczne Radio Lato. O poranku to Walkiria i Nocny Motyl.

0: Nie wiem, czy rozpoznaliście tego młodzieńca, piosenka w starym, dobrym stylu, powiedzieliby niektórzy. Ten młodzieniec to Shakin' Stevens, piosenka nosi zaś tytuł Down Into Muddy Water. Ale zegarze to my mamy 10 minut przed siódmą i to jest właściwa pora na to, żeby dać radio głośniej, bo będziemy sprawdzali, co nas czeka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Więc zróbmy to. Barany, z biegiem dnia układ planet doda energii i pozwoli na duży weekendowy optymizm. Byki, uwaga na zazdrosną osobę z bliskiego kręgu znajomych, zalecana podwójna czujność. Bliźnięta, warto i trzeba wierzyć we własne siły, wszystko i dziś i jutro powinno się udać. Raki, podejście kogoś bliskiego może utrudnić pannom i tak już skomplikowaną sprawę. Lwy, dzięki uporowi, nowym wiadomościom oraz nabytej wiedzy pomogą sobie i innym. Panny muszą odpocząć i wyczyścić głowę. Są podstawy, by optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wagi, najgorsze, co mogą zrobić, to zamknąć się w sobie. Trzeba otworzyć się na świat i ludzi. Skorpiony powinny dziś pamiętać o starej mądrości. Kto pyta, nie błądzi. Warto rozmawiać. Strzelcy, dziś lub jutro, jak bańka mydlana, pękną złudne wyobrażenia o pewnej osobie. Koziorożce, zaskakujące piątkowe wydarzenia i sytuacje przekonają o własnej sile i wartości. A wodniki? Latem życie nie zna pustki. Jeśli nawet coś się skończyło, to wkrótce znów się zacznie. Ryby, w trudnych sprawach nie powinny polegać tylko na sobie. Ktoś bliski chętnie pomoże. A dzisiaj piątek, 17 lipca, 167 dni do końca roku. Imieniny mają Aleksy, opiekuńczy, przenikliwy i zabiegany. Aneta, dobra, miła i urokliwa. Bogdan, wesoły, zdolny, ale czasem uparty. No i Jadwiga, wrażliwa, odważna i życzliwa. Osoby urodzone 17 lipca bywają nieufne i wobec obcych zawsze zachowują rezerwę. Są bardzo wrażliwe i wykazują się dość nietypową naturą, często trudną do zaakceptowania przez innych. Mają bardzo silnie rozwinięty instynkt opiekuńczy oraz rodzinny. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny bursztyn, a sprzyjający znak zodiaku – byk.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Little Liz, Rocker, My Bell is Ringing. Taka to ładna piosenka. Na 5 minut przed godziną 7. Kolejna z ładnych piosenek to piosenka letnia, wakacyjna, z przymrużeniem oka trochę. Ring Me Honey nosi tytuł to nagranie. Czasami u nas słyszycie je w wersji mniej oryginalnej. A teraz proszę bardzo, ta wydająca się być najbardziej oryginalną. A oryginalne rzeczy ponoć są najlepsze, a nie żadne tam podróby. A la carte, teraz serwujemy dla was fajne rzeczy, a za moment będziemy serwowali również porcje doniesień krajowych, zagranicznych, no i tych ze świata sportu również. Zapraszamy i polecamy.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Najwyższy możliwy wymiar kary za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Rząd na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni. Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
3: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
2: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
2: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych, to że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
5: Mieszkańcy nazwali to domo Biedronką.
6: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
2: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
7: Możemy jak Grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
2: Mieszkańcy walczą jednak dalej, liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań super Pucharem Polski przed własną publicznością. Mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To jednak triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum. Zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz 7. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany mecz piłkarskiej ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony na 6 października z powodu zanieczyszczenia powietrza, które dotarło nad Chicago z nad Kanady. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2-7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching-chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w rumuńskich Jasach. Przegrała z rozstawioną z numerem 5 Węgierką Paną Udvardy 6-7-5-7-2-6. Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Koya oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy dzień wcześniej również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który ma również na koncie wygrane 3 etapy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: No i teraz nie wiadomo, jak się ubrać, bo człowiek założy na siebie coś przeciwdeszczowego, to później możemy być zdecydowanie za gorąco, albo będzie musiał to tachać ze sobą w tę i we w tę, ale jednak jak nie weźmie czegoś przeciwdeszczowego, to może zmoknąć. Dosyć intensywne opady deszczu pojawiają się tu i ówdzie, a ostrzeżenie jest aktywne już do godziny 2 w nocy. Uważajcie na siebie bardzo, bardzo mocno, może też mocno powiać, może pojawić się grad i może pojawić się burza.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
0: Taki to piątek, 17 lipca, 9 po 7. Dzień dobry, to Muzyczne Radio Lato. O poranku.
3: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
3: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Bon Jovi, Born to be my baby. Nasz sposób na to, żebyście byli chociaż odrobinkę bardziej obudzeni, bo dzisiaj z kim nie rozmawia, to każdy mówi, ale jakiś ten poranek taki, że człowiek ziewa i jest nie najlepszej kondycji. No wiadomka, biomet niekorzystny, deszcze, burze, upały, wszystko naraz. Ach, a jeśli chodzi o tych, co prowadzą samochody, to oni powinni być skoncentrowani po dwakroć. A jeśli chodzi o samochody, to teraz prezentujemy wam...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie rejestracje nowych aut osobowych. Tym razem przyjrzymy się Jeleniej Górze i okolicom. Jelcz, kiedyś cywilny, teraz nie tylko wojskowy, i Volkswagen wyrzucił roboty z roboty. Arek Włodarski, startujemy.
1: Autoradio.
2: W byłym województwie jeleniogórskim rejestruje się najmniej nowych samochodów na Dolnym Śląsku. W pierwszym półroczu sprzedano 1500 sztuk, choć to i tak wzrost o 15% w porównaniu do ubiegłego roku. Wśród marek, tak jak w Polsce i na Dolnym Śląsku, na pierwszym i drugim miejscu odpowiednio Toyota i Skoda. Na trzecim melduje się Kia, ale tuż za nią jest chińska Omoda. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie marki z tego kraju, Jayco i MG. Jeleniogórscy klienci jeszcze bardziej uwierzyli w chińskie marki niż w pozostałych regionach kraju. Dodatkowym dowodem na to jest najczęściej rejestrowany model w regionie, czyli Omoda 5, który wyprzedza Hyundai'a, Tucson'a i Kia Sportage.
1: Aktualności.
2: W pierwszej dziesiątce jest jeszcze Jayco 7. Co ciekawe, w sprzedaży dominują hybrydy, które odpowiadają za ponad 50% rejestracji. Na drugim miejscu benzyna, trzeci jest diesel. Tak jak w Polsce, i tutaj najwięcej sprzedaje się SUV-ów, ponad 70% wszystkich rejestracji. Na drugim miejscu są hatchbacki. Warto wspomnieć, że w pierwszym półroczu zarejestrowano 50 elektryków. W byłym województwie jeleniogórskim zdecydowanie dominują prywatni klienci. Osoby fizyczne kupiły ponad 70% sprzedanych osobówek. Najwięcej z nich zarejestrowano w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz w powiecie karkonoskim. Teraz Volkswagen wyrzucił roboty z roboty.
1: Ciekawostki.
2: Gdzie? We Wrześni, gdzie oprócz aut produkowany jest też prąd. To właśnie tutaj mieści się jedna z największych w Europie przyzakładowych farm fotowoltaicznych. Słoneczne dni zapewnia zakładowi pełną samowystarczalność energetyczną. Pomiędzy instalacjami z paneli rośnie oczywiście trawa, która do tej pory była przycinana mechanicznie. Teraz to się zmieniło. Volkswagen zatrudnił owce, które w naturalny sposób utrzymują roślinność w odpowiednim stanie. Projekt realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na farmie wypasano jest miejscowa owca wielkopolska. Pomyślicie, czy w pobliżu takich urządzeń owcom nie jest latem za gorąco na przykład? Otóż nie, bo korzystają z cienia tworzonego przez panele, który ogranicza stres cieplny zwierząt. Owce dodają kolorytu i farmie, i zakładowi, udanie łącząc nowoczesność z tradycją. I na koniec Jelcz, kiedyś cywilny, teraz nie tylko wojskowy.
1: Historia motoryzacji.
2: Jelcz, historia polskiej motoryzacji. Przez kilka dekad, od lat 50. XX wieku, produkowane tu były słynne auta ciężarowe i autobusy. Produkcję tych ostatnich zakończono w 2008 roku, a pojazdy ciężarowe są cały czas tu tworzone, głównie dla wojska. Pojazdy w kilkunastu wersjach i specjalistycznych odmianach są obecne niemal w każdej jednostce Wojska Polskiego. Teraz firma nabiera jeszcze większego wiatru w żagle, uruchamiając produkcję w Raciborzu w kooperacji z głównym zakładem w Jelczu-Laskowicach oraz dzięki zleceniom dla autosanów Sanoku znacząco zwiększy produkcję i, jak czytamy w komunikacie spółki, będzie w stanie w pełni i terminowo realizować wymagane zamówienia dla sił zbrojnych oraz dla podmiotów cywilnych. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zofia Alaja, kupiłem bilet i bardzo dobrze, że kupiłaś. Wiadomo, jak to jest bez biletu jeździć. 7.28 u nas za moment najświeższe doniesienia i o pogodzie, i ostrzeżenia meteo, i raport regionalny.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: 7.30 na zegarze, patrzymy na termometry. One o godzinie 7 pokazywały od ilu? Od 17 stopni na ziemi kłodzkiej do 20, prawie 2 w Zielonej Górze. Rozrzut spory, a taki rozrzut może powodować też to, że od czasu do czasu pojawią się na niebie, oprócz deszczu, również i burze, którym miejscami właśnie mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Nawet 35 do 50 litrów na metr kwadratowy może spaść, a porywy wiatru mogą sięgnąć nawet miejscami 90 km na godzinę. Grad też jest niewykluczony.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ciśnienie jest niskie, niczym nasze wypłaty. 1013 hektopaskali w tej chwili na barometrach w stolicy regionu i ono będzie spadało. A jeśli chodzi o biometr, to on jest niekorzystny i taki już dzisiaj będzie i nic nie zrobisz, co zrobisz, jak nie zrobisz. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest albo bardzo dobrze, albo jest dobrze. I bardzo dobrze. Anna Tarkota teraz i raport regionalny.
6: A te doniesienia z regionu rozpoczynamy od wizyty w Legnicy. To jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w tamtejszym szpitalu. Zakończył się bowiem projekt modernizacji kardiologii, którego wartość wyniosła blisko 11 milionów złotych. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy Dolnośląskie Centrum Naczyniowo-Sercowe zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę medyczną.
7: W ramach inwestycji powstała również nowoczesna pracownia hybrydowa, która znacząco zwiększy możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń. O znaczeniu tej inwestycji mówi Mateusz Barysz, zastępca kierownika Katedry Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
8: Sala hybrydowa pozwoli na wykonywanie najbardziej złożonych zabiegów angiochirurgicznych z wykorzystaniem nowoczesnego obrazowania. Z perspektywy kardiologa interwencyjnego powstanie pracowni to możliwość skupienia wielu specjalistów w jednym miejscu. W przyszłości pracownia może posłużyć nam do rozwoju zabiegów strukturalnych serca. Powstanie tej pracowni podniesie w znaczny sposób jakość usług dla naszych pacjentów. Oprócz wyposażenia pracowni w ramach projektu zakupiliśmy 2 nowoczesne aparaty echo serca, a dodatkowo podnieśliśmy komfort pobytu pacjentów na oddziale.
7: Jak podkreśla dyrekcja szpitala, największymi beneficjentami tej inwestycji będą pacjenci, a nowoczesny sprzęt i rozbudowana infrastruktura

0: pozwolą zwiększyć dostęp do świadczeń kardiologicznych, skrócić czas oczekiwania na leczenie oraz poprawić komfort hospitalizacji. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Teraz Świdnica, gdzie władze miasta szykują się do remontu kolejnej z ulic. Tym razem chodzi o ścisłe centrum miasta i ulicę Bolesława Chrowrego. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, ja dopiero co informowałem o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Bystrzyckiej. Ta inwestycja mocno zdezorganizuje życie kierowcom na wyjeździe ze Świdnicy w stronę Dzierżoniowa. Teraz szykuje się remont ulicy Chrobrego, a to z kolei oznacza pracę w ścisłym centrum miasta.
3: W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę jezdni wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji, oczywiście przebudowę chodników, wykonanie nowej nawierzchni, budowę zatok postojowych, budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego oświetlenia.
2: Wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Inwestycja będzie kosztowała 2 700 000 zł i duża jej część to zewnętrzne dofinansowanie.
3: Świdnica otrzymała deklarację dofinansowania w wysokości prawie 818 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to wstępna deklaracja. W przypadku pojawienia się oszczędności w tymże programie możliwe będzie zwiększenie tej kwoty przyznanego dofinansowania.
2: Jak powiedzieli mi świdniccy urzędnicy, wszystkie procedury związane z umową na dofinansowanie i wyborem wykonawcy zajmą na pewno kilka miesięcy. Prace i związane z nimi utrudnienia w centrum Świdnicy rozpoczną się więc nie wcześniej niż późną jesienią tego roku. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: A na koniec kolejne modernizacje. Tym razem odwiedzamy świetlicę wiejską w Raszówce i bibliotekę, które zmieniają swoje oblicze. Remont zakończy się do 25 lipca.
4: Świetlica wiejska w Raszówce i działająca przy niej biblioteka to instytucje prężne, więc często odwiedzane przez mieszkańców. Lata pracy zrobiły jednak swoje. Teraz swoje wykonuje ekipa remontowa, mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
5: Zakres robót obejmuje remont schodów prowadzących do świetlicy i biblioteki, która mieści się tuż obok, oraz tarasu. Zastosowany zostanie tam taki trwały kamień naturalny, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Modernizowany jest również parking, odnawiana elewacja budynku, a także zmieniana lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów. Wszystkie te prace prowadzone są w taki sposób, aby mieszkańcy mogli nadal korzystać z obiektu. Świetlica i biblioteka pozostają otwarte przez cały czas remontu, dlatego serdecznie zapraszamy do wypożyczania książek. Okres wakacyjny sprzyja przecież czytaniu.
4: Trudno się z tym nie zgodzić. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę o 8.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Będziemy przebojem.
0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję. Wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: 7.43, teraz u nas Sachiel. Dobrze, że jesteś, a za moment też będzie dobrze, bo będzie portfel.

0: Sportfel.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Ceny na stacjach paliw martwią kierowców, tymczasem w Europie wciąż jest tylko 6 krajów, w których nominalne stawki za litr benzyny są niższe. Według danych Money.pl mniej niż w Polsce za benzynę płaci się na Cyprze i Malcie oraz w Bułgarii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Kto wybiera się w wakacyjną podróż po Europie, lepiej by nie tankował w Danii, Holandii i Finlandii. Tam ceny mogą być wyższe nawet o 80%. Obecnie średnia cena benzyny 95 wynosi w kraju niemal równo 7 zł za litr. Rząd przyznaje, że to dużo i nie wyklucza przywrócenia rozwiązań osłonowych. Wcześniejsze obniżki akcyzy i VAT-u kosztowały jednak budżet państwa aż 4 600 000 000 zł. Kto dużo wyda na paliwo, może próbować zaoszczędzić na żywności. Według najnowszych badań cenom w sieciach handlowych warto się przyglądać, bo potrafią się mocno różnić. Firma ASM porównała koszt koszyka 40 podstawowych towarów spożywczych i chemicznych w 9 sieciach handlowych. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wyniosła aż 25%. Najmniejszy rachunek był w Auchan, najwyższy w Aldi. Średni wydatek był wyższy niż w podobnych badaniach przed rokiem o niecałe 3%. Jeszcze lepsze dane pokazał wczoraj GUS. Według niego sama żywność była w czerwcu tańsza niż przed rokiem o 0,6%. O rentę w Polsce wnioskują coraz młodsze osoby. Z raportu ZUS cytowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że średni wiek ubiegających się o orzeczenie medyczne spadł do 51,8 roku. W przypadku kobiet ledwo przekracza 49 lat. Według ekspertów ma to związek z rosnącą skalą zaburzeń psychicznych. Na depresję chorują często stosunkowo młode osoby. Ich udział w ogólnej liczbie wnioskujących o rentę sięga już 13,5%. W sumie ZUS w ubiegłym roku przyznał ponad 40 tysięcy rent z tytułu niezdolności do pracy. Ogólna liczba osób utrzymujących się z tego rodzaju wsparcia w ostatnich dekadach mocno jednak spadła.
0: Pora dla inwestora.
1: W czwartek na warszawskiej giełdzie główne indeksy poszybowały w dół i choć spadki nie były duże, WIG20 stracił tylko 0,2%, wystarczyło to, by osunąć się poniżej granicy 3800 punktów. Negatywnym bohaterem był KGHM, jego walory staniały najmocniej o 3,3%. Na rynku walutowym złoty powoli wraca do formy, euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,35 zł, dolar 3,80 zł, a frank 4,70 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 złotych i 12 groszy, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel.

Ten Pedro to ponoć to był taki mały chłopiec o czarnych oczach, w którym ona się zakochała, bo on robił za jej przewodnika, kiedy ona pojechała tam na wakacje. Znaczy w zasadzie nie w nim, bo on był małym chłopcem, tylko zakochała się w jego oczach, a kiedy wróciła tam po jakimś czasie, to okazało się, że ani Pedro nie było, ani jego pięknych oczu. Ot taka to historia wakacyjna, jakich wiele latem. A u nas piosenka piękna, jeszcze piękniejsza niż ta historia, proszę, z jaką ładną orkiestracją. Roy Orbison i Ward Thomas i I'll Drive All Night. Poleca się do słuchania i do jazdy samochodem, ale jeśli chodzi o pedał przyspiesznika, to uważajcie i nie pulsujcie nim za bardzo w rytm.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Uczymy przebojem.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: Ósma.
0: Czas na wiadomości.

0: Są wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze, gdzie są ostrzeżenia. Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny. Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
1: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
0: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
2: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
0: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia 2 stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
3: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
0: W nocy z piątku na sobotę burze będą się przesuwały na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie 2 ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Zagranica. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
4: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
0: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań po raz 7 w historii wywalczył Super Puchar Polski. W tradycyjnym meczu pomiędzy mistrzem kraju a triumfatorem Pucharu Polski Kolejorz pokonał u siebie Górnika Zabrze 3-1. Mimo, że to goście pierwsi strzelili gola. Za szybko straciliśmy to prowadzenie, żałował po meczu trener Zabrzan Michał Gaszparik.
6: No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem potem do zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
5: Obie drużyny już we wtorek rozpoczną walkę o awans do głównej fazy Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Lech zmierzy się w Danii z Orchus, z kolei Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Szymon Marciniak nie będzie drugi raz z rzędu sędzią finału Mundialu. Polak, który po 2 meczach fazy grupowej czekał na nominację do spotkania w fazie pucharowej, ostatecznie się nie doczekał. FIFA na rozjemce niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wyznaczyła Słoweńca Slavko Vincicia, a jutrzejszy mecz o 3. miejsce pomiędzy Francją i Anglią posędziuje Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Anita Wodarczyk wynikiem 75 metrów i 1 centymetr zajęła 2. miejsce w konkursie rzutu młotem podczas meetingu w Madrycie. To najlepszy rezultat Polki od 4 lat i rekord świata w kategorii powyżej 40 lat. Wodarczyk przegrała tylko z Włoszką Sarą Fantini. Rekordzistka świata i 3-krotna mistrzyni olimpijska jest 8. Europejką, która w tym sezonie przekroczyła barierę 75 metrów. Pozostali Polacy zajęli miejsca poza podium. Dawid Wegner był 4. w rzucie oszczepem, a 5. lokaty zajęli Weronika Lizakowska na 1500 metrów oraz Płotka piłkarze Jakub Szymański i Pia Skrzyszowska. Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach – nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Attraction i nowe wykonanie piosenki United, i to jest piosenka, która liczy sobie lat 30 z haczykiem w oryginale. My liczymy sobie lat bardzo różnie, ale zawsze jesteśmy młodzi niczym ziemniaki na wiosnę, a teraz też dalej są młode, mimo że to już nie jest wiosna i my też jesteśmy młodzi. 9,5 minuty po godzinie 8, kłaniamy się niezwykle nisko, to jest piątek, to jest 17 lipca, to jest ładny dzień, tylko burzowy, z gradem może być, z dużymi opadami, z wiatrem silnym, więc uważajcie na siebie, oficjalnie ostrzegamy, żeby nie było.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Tak jest i budzić będziemy, ale za sekundę bądźcie z nami.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

One Direction i One Way or Another, i to od razu się kojarzy z jakąś taką piosenką do serialu młodzieżowego z końcówki lat 2010. Zdecydowanie. Cóż tu jeszcze dla was mamy przygotowanego? Słuchajcie, światem rządzą kobiety, wiadomo, nie od dziś, ale te kobiety czasami mają różne żale, które wylewają. I z reguły mają rację. Ta kobieta nazywa się Olivia Socha, to jest piosenka o oczach pewnych.

0: Nocnym Radiem.
1: Słuchajcie, jak jest lato, to człowiek ogląda telewizję. Wróć, kiedyś oglądał, bo teraz to już tak się nie ogląda, wiadomo. A w tej telewizji latem pojawiał się stołeczny Wróć, Słoneczny Patrol i ona, Pamela Lee Anderson. Wtedy jeszcze tylko Pamela Anderson albo Pamela Lee, w zależności od tego, jak dobrą pamięć mamy. I był również on, starszy ratownik, ojciec ich wszystkich. Zawsze uśmiechnięty, wysportowany, po czterdziestce, piękny człowiek. Ten człowiek nazywał się David Hasselhoff, on zdaje się jest Niemcem z pochodzenia i dzisiaj kończy 74 lata. Dwa utwory ma w swoim dorobku bardzo popularne. David Hasselhoff, jeden z nich to jest ten numer Everybody Sunshine. Poleca się teraz do słuchania. Davidowi Hasselhoffowi życzymy wszystkiego co najlepsze i przynajmniej 150 lat życia. Swoją drogą, to jakieś kilka lat temu w czasie pandemii to było, czyli jakby policzyć to jakieś 5 albo 6 lat temu, David Hasselhoff pojawił się w scenach do serialu kręconego przez Niemców przy wsparciu Polaków w Jeleniogórskim Teatrze. Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. I czasami mógł się też pojawić w różnych miejscach miasta. Między innymi znaleźli go gdzieś tam przy jakimś kepsie i sobie z kim ludzie porobili zdjęcia. I to było milutkie. A pan był też milutki i był uśmiechnięty. Czy jesteście gotowi, czy my możemy? Jeżeli tak, no to fantastycznie.
2: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
1: David Hasselhoff, Everybody Sunshine. Everybody.

0: Brzmi trochę jak instrukcja tego, jak się człowiekowi nie chce pracować w piątek, a musi, i gdyby ktoś przyszedł to jednak i pytał o mnie, to jednak mnie nie ma, przepadłam, umarłam, tamtej dziewczyny już nie ma, w ogóle poszła sobie do domu. Albo na urlopie jest. I w ten sposób omija się trudy związane z tym, że ktoś może coś chcieć. A drugim patentem na to jest kupić sobie taką plakietkę z napisem "Uczę się" i mieć ją przez całe życie w pracy, i wtedy nikt niczego z patentów nie będzie od was chciał. To była Natalia Grosiak, gdyby ktoś pytał, a u nas za sekundę najświeższe doniesienia z regionu i prognoza pogody.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
1: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl. Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję "Nagraj wiadomość głosową". W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Od 18 do 24 stopni teraz, później temperatury maksymalne od 26 do 29, tyle będzie w regionie. Możliwe są również burze, w czasie których może spaść nawet 35, a miejscami 50 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą lokalnie sięgać 90 km na godzinę. Też niewykluczony jest grad, a z południa w kierunku północnym i północno-wschodnim przemieszcza się ta rozwijająca się komórka burzowa. To jest teraz na wysokości połączenia województwa dolnośląskiego i lubuskiego.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Ciśnienie 1012 hektopaskali i jeszcze będzie spadać. Jeżeli ziewacie, to zrzućcie to na bliometr, który jest dzisiaj niekorzystny i taki będzie przez cały dzień. A jakość powietrza w całym regionie jest albo bardzo dobra, albo dobra, i tutaj w ciągu ostatniej godziny nic nie uległo polepszeniu. Pogorszeniu w sumie też nie, więc to są dobre wiadomości. Zobaczymy jak kolejne. Anna Tarkota i raport regionalny.
5: No niestety, pogoda ostatnio trudna. W całym regionie, jak słyszymy, ponownie pojawią się burzowe chmury. MGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego województwa. Dotyczy ono intensywnych opadów deszczu od 35 do 50 ml. Lokalnie może wystąpić grad. Opadom towarzyszyć będzie bardzo silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Prognozowane są także burze. No i miejmy nadzieję, że nie będą tak gwałtowne jak podczas minionego wtorku. Z usuwaniem skutków tamtej nawałnicy mieszkańcy stolicy Karkonoszu jeszcze sobie do końca nie poradzili. Miasto Jelenia Góra zapewnia mieszkańcom możliwość bezpłatnego podstawienia kontenerów na odpady powstałe w wyniku podtopień i zniszczeń. Na zlecenie Urzędu Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie podstawiać kontenery. Zapotrzebowanie na podstawienie kontenera należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ulicy Okrzej 10 w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane do najbliższej środy, czyli do 22 lipca.
1: Muzyczne radio.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki z Raczkowej koło Legnicy ocaliła przed osuszeniem stawy nad Młokitą. To uniwersalny ekosystem w okolicach Bieniowic.
7: Fundacja została gospodarzem tego terenu, który otrzymała w dzierżawę. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu właśnie oddała fundacji, prowadzonej przez przyrodnika Krzysztofa Strynkowskiego, 122 hektary stawów i łąk. Miejsca dla

0: ponad 140 chronionych gatunków zwierząt. Teren pozostanie ogólnodostępny. Poza dostępną już ścieżką edukacyjną mają powstać czatownie do dyskretnego obserwowania zwierząt i ścieżka rowerowa od strony Legnicy. Stawy przez długie lata służyły do hodowli ryb. Gdy przestało się to opłacać, przez coraz niższy poziom wód, ówczesny dzierżawca biznes zatrzymał. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zażądał, aby teren został przywrócony do stanu sprzed dzierżawy, czyli odtworzenia śluzy i osuszenia mokradła. W ich ocaleniu pomogli mieszkańcy. Ocalili także wśród 140 gatunków, na przykład kwiczoła, kopciuszka, kapturka, kwokacza czy spokosza. Żyć spokojnie będą mogły też głowienka, pełzacz leśny i sójka, która nie musi się zabierać za morze, jak mówi stare powiedzenie. Pod wpływem działań Krzysztofa Strynkowskiego w październiku zeszłego roku Rada Gminy Kunice nadała stawom nad Młokitą status użytku ekologicznego. Nieco trudniej mają w Jaworze, gdzie na drodze inwestycją stanął chomik europejski. Mały, ale o duszy chyba Godzilli. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Przed Zgorzelcem lato pełne muzyki i plenerowych wydarzeń, o tym na koniec. Jednym z najważniejszych będą rozpoczynające się dni Zgorzelca. W tym roku wyjątkowym miejscem zabawy będzie Stadion Miejski przy ulicy Maratońskiej, a wydarzenie zostanie połączone z 28. Festiwalem Piosenki Greckiej, dzięki czemu miasto na 3 dni wypełni się nie tylko muzyką największych polskich artystów, ale również śródziemnomorskim klimatem.
2: Na scenie pojawią się m.in. Dawid Kwiatkowski oraz Łydka Grubasa, a organizatorzy zapowiadają atrakcje dla publiczności w każdym wieku.
3: 17-19 Dni Zgorzelca, tym razem połączone z Festiwalem Piosenki Greckiej na Stadionie Miejskim. Rafał Granicz, burmistrz miasta Zgorzelec. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski, będzie Łydka Grubasa, więc myślę, że każdy znajdzie taką muzykę, która mu odpowiada. Do tego grille, do tego będzie można się spotkać. Posłuchać też greckiej muzyki oczywiście, więc myślę, że nie tylko mieszkańcy Zgorzelca, ale też i całego powiatu i nie tylko będą mogli skorzystać.
2: Dni miasta będą jednak tylko częścią bogatej wakacyjnej oferty, bowiem przez całe lato mieszkańcy i goście będą mogli korzystać z cyklu Muzyczne Piątki.
3: Już od jakiegoś czasu w Zgorzelcu po południu w piątek można posłuchać różnej muzyki, bo to od i jazzowej, i klezmerskiej po muzykę puszczaną przez DJ-ów, ale na pewno w tym roku również będą fajne zespoły, nie duże gwiazdy, ale fajne zespoły. Każdy znajdzie coś dla siebie. To są piątki po południu, ale też będą tańce na skwerze imienia Popiełuszki.
2: Na tym jednak letni kalendarz wydarzeń się nie kończy. W sierpniu odbędzie się Sound System, a wakacje tradycyjnie zwieńczą kultowe Jakuby, które od lat przyciągają mieszkańców i turystów z obu stron granicy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Dziękuję, to wszystkie informacje. Teraz kolejny raport na naszej antenie o 9.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
6: W czasie centralna grupy karkonoskiego obrzatownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 14 do 16 stopni. Na szczycie śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 12 metrów na sekundę. Za to widzialność mamy ponad 20 km. I ciśnienie atmosferyczne 840 hektopaskali i spada w dół. No nie wróży to nic dobrego, ale miejmy nadzieję, że ta pogoda w ciągu dnia się będzie stabilizować i te chmury troszeczkę jednak przewieje. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 17 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej i Porębiu mam 19 stopni, także bezwiecznie też bardzo dobra widzialność. Szlaki przynajmniej rano będą mokre, śliskie, są też kałuże na szlakach, także proszę uważać, bo o nieszczęście nie jest trudno. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja naprawdę skraca czas dotarcia ratowników do osób potrzebujących pomocy w górach. Jest bardzo przydatna. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Będziemy przebojem.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Arek Bożdyński z piosenką Zły. Zły to może być człowiek, jak głodny jest o poranku, jak go obudzą za wcześnie. Znamy takich, co to o 5.30 dzisiaj musieli wstać, a normalnie wstają w okolicach 9 i teraz cierpią. A reszta, która wstała o właściwej dla siebie porze, też cierpi, bo dzisiaj senni jesteśmy. Nie wiedzieć czemu, jak to czemu. Biomed, wiadomo, taki. A u nas teraz na 14 minut przed 9 raz jeszcze pojawia się ten program.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Ceny na stacjach paliw martwią kierowców, tymczasem w Europie wciąż jest tylko 6 krajów, w których nominalne stawki za litr benzyny są niższe. Według danych Money.pl mniej niż w Polsce za benzynę płaci się na Cyprze i Malcie oraz w Bułgarii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Kto wybiera się w wakacyjną podróż po Europie, lepiej by nie tankował w Danii, Holandii i Finlandii. Tam ceny mogą być wyższe nawet o 80%. Obecnie średnia cena benzyny 95 wynosi w kraju niemal równo 7 zł za litr. Rząd przyznaje, że to dużo i nie wyklucza przywrócenia rozwiązań osłonowych. Wcześniejsze obniżki akcyzy i VAT-u kosztowały jednak budżet państwa aż 4 miliardy 600 milionów złotych. Kto dużo wyda na paliwo, może próbować zaoszczędzić na żywności. Według najnowszych badań cenom w sieciach handlowych warto się przyglądać, bo potrafią się mocno różnić. Firma ASM porównała koszt koszyka 40 podstawowych towarów spożywczych i chemicznych w 9 sieciach handlowych. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wyniosła aż 25%. Najmniejszy rachunek był w Auchan, najwyższy w Aldi. Średni wydatek był wyższy niż w podobnych badaniach przed rokiem o niecałe 3%. Jeszcze lepsze dane pokazał wczoraj GUS. Według niego sama żywność była w czerwcu tańsza niż przed rokiem o 0,6%. O rentę w Polsce wnioskują coraz młodsze osoby. Z raportu ZUS cytowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że średni wiek ubiegających się o orzeczenie medyczne spadł do 51,8 roku. W przypadku kobiet ledwo przekracza 49 lat. Według ekspertów ma to związek z rosnącą skalą zaburzeń psychicznych. Na depresję chorują często stosunkowo młode osoby. Ich udział w ogólnej liczbie wnioskujących o rentę sięga już 13,5%. W sumie ZUS w ubiegłym roku przyznał ponad 40 tysięcy rent z tytułu niezdolności do pracy. Ogólna liczba osób utrzymujących się z tego rodzaju wsparcia w ostatnich dekadach mocno jednak spadła.
1: Pora dla inwestora.
2: W czwartek na warszawskiej giełdzie główne indeksy poszybowały w dół i choć spadki nie były duże, WIG20 stracił tylko 0,2%, wystarczyło to, by osunąć się poniżej granicy 3800 punktów. Negatywnym bohaterem był KGHM, jego walory staniały najmocniej o 3,3%. Na rynku walutowym złoty powoli wraca do formy, euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,35 zł, dolar 3,80 zł, a frank 4,70 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,12 zł, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio. Klasycy rocka w najlepszym wydaniu.

Klasycy rocka w najlepszym wydaniu. Panowie z formacji Toto i Rosanna. Pięknego dnia wam życzę. Uważajcie na burzę, uważajcie na siebie, uważajcie na portfele i na innych też uważajcie. Trzymajcie się pięknie. Fajnego dnia. Do usłyszenia. Radek Bajor.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
3: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Rząd może już przyjmować ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Seria groźnych wypadków w Tatrach i kilkanaście interwencji toprowców. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Będzie się działo. Miriam Lipińska. Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
6: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
5: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
7: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
5: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tak zwanej drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną Uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
8: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
5: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
9: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na Rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
5: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mecz, w którym nikt nie chce grać. Jutro w Miami pojedynek o brązowy medal na piłkarskich mistrzostwach świata. Od lat kwestionowany, bo drużyny rozbite po półfinale myślami są już na wakacjach. Z obozu Anglików i Francuzów docierają już głosy, że piłkarzom zależało tylko na tytule, a brąz nie ma dla nich znaczenia. Ale grać trzeba, nawet w mocno zmienionych składach, a to bardzo prawdopodobne. Mecz Anglia-Francja jutro w Miami o 23:00. Finał mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną w niedzielę w Nowym Jorku o 21:00. Mundial się kończy, a zaczął się właśnie sezon na naszych boiskach. W meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To dobry prognostyk na początek, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Zależało nam wszystkim, żeby lepiej zacząć sezon niż rok temu, kiedy przegraliśmy w lidze i przegraliśmy mecz o Superpuchar. Tym razem jednak zagraliśmy bardzo dobrze, kompaktowo w defensywie, podchodziliśmy wyżej pod rywala, robiliśmy to konsekwentnie i z tego aspektu możemy być zadowoleni, ale musimy wymagać od siebie lepszej dyspozycji, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, szczególnie na połowie rywala. Lech wywalczył Superpuchar po raz 7. Ekstraklasa ruszy za tydzień, a we wtorek zespoły z Poznania i Zabrze rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tim Merlier znów udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w stawce. Belg był wczoraj najszybszy na 12. etapie Tour de France i był to już jego trzeci triumf w tegorocznej wielkiej pętli. Dzisiaj starałem się utrzymać się przed nimi i znaleźć trochę miejsca z przodu. Musiałem się uspokoić, a potem ruszyć ponownie i tak jak już przed odprawą wiedziałem, że to taki rodzaj finiszu, który mi odpowiada. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Rusza walka o tytuł żużlowego mistrza Europy. W tym roku cykl SEC będzie się składał z 4 imprez. Pierwszy turniej jutro w Zielonej Górze, a potem we wrześniu zawody w Gistrow i Rzeszowie, a ostatni 2 października w Pardubicach. Tytuł będzie bronił Patryk Dudek. Oprócz niego wystartują także Kasper Woryna, Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawlicy. Dodatkowo jutro w Zielonej Górze z dziką kartą pojedzie Damian Ratajczak.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tam.

0: Sandro Cavazza, The Days, w kontekście miłości, ale możemy powiedzieć teraz przed horoskopem, że dni płyną, miesiące, bardzo szybko, 167 dni do końca roku, tylko uprzejmie Państwu przypominam. Piątek ulubiony, piątunio, 17 dzień lipca, kwadrans po godzinie 9. Arek Włodarski, zapraszam na południowy program Muzycznego Radia.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Horoskop jak zawsze powtórka po godzinie 9, bo po raz pierwszy każdego dnia prezentujemy horoskop przed godziną 7. Barany. Z biegiem dnia układ planet doda energii i pozwoli na duży weekendowy luz, optymizm. Byki, uwaga na zazdrosną osobę z bliskiego kręgu znajomych. Zalecana podwójna czujność, bądź czujny jak pies potrójny nawet. Takie przysłowie jest. Bliźnięta warto i trzeba wierzyć we własne siły. Wszystko i dziś, jutro powinno się udać. Raki. Podejście kogoś bliskiego może utrudnić rakom i tak już skomplikowaną sprawę. Lwy dzięki uporowi, nowym wiadomościom oraz nabytej wiedzy pomogą sobie i innym. Panny muszą odpocząć, wyczyścić głowę. Są podstawy, by optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wagi. Najgorsze, co mogą zrobić, to zamknąć się w swoim świecie. Trzeba otworzyć się na ludzi. Skorpiony powinny dziś pamiętać o starej mądrości. Kto pyta, nie błądzi. Warto rozmawiać. Strzelcy dziś lub jutro, jak bańka mydlana, pękną złudne wyobrażenia o pewnej znanej osobie. Koziorożce, zaskakujące piątkowe wydarzenia i sytuacje przekonają ich o własnej sile i wartości. Wodniki, latem życie nie zna pustki. Jeśli nawet coś się skończyło, to wkrótce się zacznie. Ryby w trudnych sprawach nie powinny polegać tylko na sobie. Ktoś bliski chętnie pomoże. Osoby urodzone 17 lipca bywają nieufne i wobec obcych, nieznanych zawsze zachowują rezerwę, są wrażliwe, przy tym i wykazują dość nietypową naturę, często trudną do zaakceptowania przez innych. Mają silnie rozwinięty instynkt opiekuńczy i rodzinny. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny bursztyn, sprzyjający znak zodiaku byk. Solenizanci dzisiaj świętują. Aneta, dobra, miła, urokliwa. Jadwiga, wrażliwa, odważna, życzliwa. Bogdan, zdolny, czasami uparty, zazwyczaj wesoły człowiek. Aleksy, opiekuńczy, przenikliwy, zabiegany. Świętują jeszcze Konstancja, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna. Oj, tu jestem zaskoczony, chociaż już mało imion z słownika polskich, tychże imion mnie zaskakuje. Dzierżykraj. No, ciekaw jestem, czy jest przynajmniej jedna osoba w naszym państwie, która tak ma na imię. Wszystkiego dobrego. My dzisiaj mamy Światowy Dzień Tabaki, chyba już rzadko używanej, no bo teraz zupełnie inne substancje możemy sobie zażywać. Oczywiście namawiam do umiaru ze wszystkim. Wszystkiego dobrego. Horoskop w sobotę, przypominam, przed godziną 8 i powtórka, tak jak codziennie od poniedziałku do piątku, po godzinie 9. Za 12 minut o 9.30 raport regionalny i prognoza pogody i obowiązujące, o czym mówił Radek w programie do 9, ostrzeżenia. Niestety po wczorajszym dość spokojnym dniu, dziś znowu deszczowo i burzowo.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: I odrobinkę te burze już czuć w powietrzu. Duszno, parno, już o tej porze bardzo, bardzo ciepło. Nawet na południu regionu 23-24 stopnie. Szczegóły wkrótce.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi, jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze. To 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję. Wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: W alertach burze chyba nas nie ominą. Miejscowe, punktowe. Będziemy obserwować, zresztą obserwujemy sytuacje, gdzie się pojawiają. Teraz pada na zachód od Wrocławia. Ta strefa opadów przemieszcza się, zresztą południa, ziemia jeleniogórska, kamiennogórska, na północ. Po południu znów w zapowiedziach opady deszczu i burze. Ta strefa już się do nas zbliża, a gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku i teraz pada, jak już wspomniałem. Ciepło 26-28 stopni Celsjusza maksymalnie dzisiaj.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio.

0: Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Teraz te opady na Dolnym Śląsku w pasie między Legnicą a Wrocławiem. Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
2: Ten raport rozpoczynamy od brutalnego ataku w Chojnowie, który zakończył się zarzutem usiłowania zabójstwa. Policjanci zatrzymali podejrzanego zaledwie kilka godzin po zdarzeniu. O szczegółach Andrzej Stefańczyk.
3: 31-letni mężczyzna trafił do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa 28-latka. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 rano w jednym z budynków mieszkalnych w Chojnowie. Jak mówi komisarz Jagoda Ekert z legnickiej policji.
4: Na klatce schodowej zastali 28-letniego mężczyznę z licznymi obrażeniami ciała. Poszkodowanemu udzielono pomocy, a następnie został przewieziony do szpitala.
3: Policjanci natychmiast rozpoczęli zabezpieczanie śladów, zbieranie materiału dowodowego i ustalanie świadków. Jak podkreśla komisarz Jagoda Ekiert,
4: intensywna i skuteczna praca policjantów przyniosła szybki rezultat. Już po kilku godzinach funkcjonariusze ustalili i zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu.
3: Na wniosek policji i prokuratury rejonowej w Złotoryi sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.
4: Podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Teraz Wałbrzych, gdzie przy zespole szkół numer 5, czyli popularnym mechaniku, powstał projekt Szkolna Strefa Chillout. Nowo otwarte miejsce ma służyć nie tylko relaksowi, przede wszystkim ma zachęcać uczniów do aktywności. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, strefa chillout to trochę myląca nazwa, bo projekt to nic innego jak niewielka siłownia zewnętrzna i kilka miejsc do ćwiczeń kalistenicznych. Ale rzeczywiście ideą przyświecającą powstaniu tego miejsca było stworzenie przestrzeni, gdzie młodzież będzie mogła po prostu odpocząć na świeżym powietrzu.
6: No chodzi nam właśnie o tą aktywność fizyczną, ponieważ wiele miejsc, gdzie uczniowie mogą spędzać czas, a więc posiedzieć, pobyć w takim stanie statycznym, jest bardzo wiele. Natomiast tu jest ten element ruchu, bardzo ważny, żeby właśnie mieć możliwość takiej aktywności fizycznej dodatkowej na terenie szkoły.
5: Powiedziała Katarzyna Druczak, dyrektor zespołu szkół numer 5 w Wałbrzychu. Szkoła przy ulicy Ogrodowej liczy blisko 1200 uczniów. Są to zarówno uczniowie szkół młodzieżowych, jak i osoby dorosłe realizujące zajęcia w ramach ośrodka szkoleniowego.
6: Myślę, że również grono pedagogiczne będzie mogło korzystać z tego wyposażenia, no i otoczenie osoby, które zechcą przyjść tutaj na teren zespołu szkół, czyli społeczność lokalna.
5: Podkreśla dyrektor szkoły, dodając, że chociaż obiekt znajduje się na terenie szkoły, to z uwagi właśnie na charakter prowadzonych w niej zajęć, często późno popołudniowych, a nawet wieczornych, będzie można z niego korzystać w zasadzie od rana do późnego wieczora. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Legnica przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia, które łączy historyczną refleksję z realną pomocą potrzebującym. 1 sierpnia pomoże w tym boisko przy ulicy Bytomskiej.
7: To boisko szczególne. Zawsze było obserwowane z wież strażniczych przez sowieckich soldatów, przy których jednostce się mieściło. Zdarzały się strzały w kierunku piłkarzy grających na dawnym kolejarzu. Prawdopodobnie ze ślepaków, ale to wiedzieli tylko strzelający. To brutalna historia. Obecnie to teren, na którym spokojnie mieszkańcy miasta mogą się spotkać, aby oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tak przy okazji wesprzeć Anię w walce o zdrowie. 1 sierpnia to data, która na stale wpisała się w polską pamięć narodową. Na murawie przy Bytomskiej staną w charytatywnym turnieju piłkarskim drużyny, mające emocje i czystą ludzką życzliwość. Wydarzenie ma pokazać, że sport łączy ludzi wokół najważniejszych spraw. Organizatorzy zadbali o to, by pamięć o historii wiązała się ściśle z pamięcią o tych tu i teraz. Każda złotówka dla Ani trafi tam, gdzie jest szczególnie potrzebna. W ramach akcji odbędzie się również licytacja charytatywna. Na najmłodszych czekać będą kolorowe dmuchańce, a w meczowych przerwach wata cukrowa i popcorn plus niespodzianki. Co warto dopowiedzieć, za organizacją turnieju stoją piłkarskie Zakaczawie Legnica oraz kibice Miedzi Razem. Pokazują, że można razem, bo cel jest wyżej niż kibicowskie ambicje. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport już za niespełna godzinę. Do usłyszenia o 10.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach. Bazie centralna grupy Karkonoskiego, obrzatownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 14 do 16 stopni. Na szczycie śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 12 metrów na sekundę. Za to widzialność mamy ponad 20 km. I ciśnienie atmosferyczne 840 hektopaskali. I spada w dół. No nie wróży to nic dobrego, ale miejmy nadzieję, że ta pogoda w ciągu dnia się będzie stabilizować i te chmury troszeczkę jednak przewieje. Stacje w górach w Karpaczu mamy 17 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarni i Porębiu mamy 19 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki przynajmniej rano będą mokre, śliskie, są też kałuże na szlakach, także proszę uważać, bo o nieszczęście nie jest trudno. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja naprawdę skraca czas dotarcia ratowników do osób potrzebujących pomocy w górach. Jest bardzo przydatna. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
9: Dzień dobry, tutaj Grupa Sudecka. Dziś mamy zachmurzenie małe. Mogą wystąpić też po południu większe zachmurzenie, nawet przelotne deszcze. Wiatr dzisiaj mamy w Sudetach południowy, słaby. Temperaturę mamy dzisiaj u nas do 29 stopni. W wyższych naszych partiach gór Sudetów mamy niestety temperaturę troszeczkę niższą, do 16. W wyższych naszych partiach gór mogą wystąpić też po południu deszcze i burze. Przy nim może być dosyć mocny wiatr, nawet do 90 km na godzinę, porywisty. Więc jeżeli się wybieramy w góry, proszę o ostrożność. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
16: Po reklamie.
17: Muzyczne Radio Lato.
18: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Już za 10 minut 10, wiadomości z kraju i ze świata przed nami w piątek. Przypominamy Changes, Tupac w roli głównej oczywiście.

0: Lubię być z nią, a my lubimy wracać do tego numeru Baranowskiego. Za chwilę wystartują wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
3: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
5: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. A potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej. Miriam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
6: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji, po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
5: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
7: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
8: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
7: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
8: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
5: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w warmińsko-mazurskim. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań. W adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: let's get down to business.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

Olly Murs, Razor Kicks, Heart Keeps a Beat, Beat, Beat. Mam nadzieję, że te letnie słoneczne bity wam się podobają i chyba czuć odmianę, bo staramy się tak dobierać muzę. Nie zawsze to się udaje do pory roku na przykład, czy nawet aury. No bo trudno smucić, mówiąc kolokwialnie, gdy za oknami słoneczna aura i na odwrót. Dzisiaj słońca będzie odrobinę, no ale też oczywiście z tyłu głowy mamy zapowiedzi i pamiętamy o ostrzeżeniach związanych z opadami i burzami deszczu. Miejmy nadzieję, nie będą tak intensywne, jak to miało miejsce ostatnio, ale jednak takie akcenty będą, wszystko śledzimy, kontrolujemy i w miarę możliwości będziemy was ostrzegać. Nie straszyć, po prostu ostrzegać. W planach muzycznie do 10.30 do raportu regionalnego kolejnego. Jak ten czas leci? Przed chwilą był raport, a tu już prawie, jeszcze 17 minut, ale szybciutko się to zbliża, ten moment przedstawienia informacji regionalnych, dolnośląskich i nie tylko. Michał Szczygieł a propos tychże planów. Będzie także L'Artiste z Choco Chocolat w specjalnej takiej wersji. Pewnie wam się spodoba z Ewą i Mani. A pan Michał zaprezentuje Nic tu po mnie. No, już znikam. Praktycznie nic tu po mnie. Nie ma co przynudzać. Niech gra muza.

Wielki przebój Stinga, Brand New Day. Tu jest prezentowana Państwu wersja z 2019 roku. 20, prawie 4 minuty, już 5 po godzinie 10. To jeszcze może Fady. No i też damski głos nam się trafi, bo panowie ostatnio tutaj u nas rządzą. Chociaż też tutaj pan...

0: wąsy.
1: Nie wiem, dlaczego, ale ten utwór też kojarzy mi się z podróżą kabrioletem. Wiatr rozwiewa włosy. U pani na pewno, u panów to zależy, czy są jeszcze te włosy. Manchester, minęła 10:30, a więc już musimy kończyć, bo w gotowości raport regionalny.
2: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
3: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Na przeważającym obszarze Dolnego Śląska pogodnie i słonecznie, ale w zapowiedziach opady deszczu i burze, ciepło, nawet gorąco niektórym będzie, do tego przy tej aurze duszno i parno, bo 26-28 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Obecnie raczej nigdzie nie pada, ale jak już mówiłem, po południu te burze mają nadciągnąć z południa i południowego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny Anna Tarkota.
9: Ponad 5 milionów złotych z budżetu województwa dolnośląskiego trafi na konto gminy w Lenie na wkład własny do przebudowy.

0: lodowe zapory w Pilchowicach. Ta kwota stanowi 20% przeciwpowodziowej inwestycji, która w przyszłości ma zapobiec gwałtownym powodziom. Pozostałe 80% pochodzi z budżetu państwa, a łączna wartość tego etapu prac wynosi około 25 milionów złotych. Decyzja o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie projektu została podjęta przez radnych niezwłocznie, podkreśla marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
1: To pokazuje sprawczość, decyzyjność, zaangażowanie i też taką wrażliwość samorządu województwa dolnośląskiego na prośbę lokalnego samorządu gminnego, powiatowego, ale też pani minister Rugłuskiej, pana ministra Kierwińskiego. Nie widząc innej możliwości realizacji tej części zadania na zaporze, w przeciągu tygodnia czasu decyzja na poziomie zarządu, w kolejnym tygodniu decyzja sejmiku, kwota ponad 5 milionów złotych zabezpieczona. Mamy świadomość tego, że jak nie teraz, to nie wiadomo kiedy, a nie chcielibyśmy drugiej takiej sytuacji jak z Kłodzka.
2: Jestem wdzięczny w imieniu mieszkańców i swoim marszałkowi, sejmikowi województwa dolnośląskiego, że takie wsparcie przewidział.
3: Artur Zych, burmistrz Wlenia.
2: My byśmy jako gmina nie byli w stanie takich pieniędzy znaleźć w budżecie. Myślę, że nawet jeżeli chodzi o zadłużenie, to byłby problem. A tak mamy sytuację taką, że możemy wspomóc to działanie przeciwpowodziowe, które będzie służyło przede wszystkim mieszkańcom, no nie tylko naszej gminy. Chodzi o to, żeby można było w sytuacji kryzysu, kiedy będzie się na Zaporze Pilchowickiej zbierać woda w bardzo szybkim tempie, żeby można dużo więcej wody spuścić. Wyobraźmy sobie sytuację taką, jak była na przykład w 1997 roku. Idzie 600 metrów sześciennych wody jako fala kulminacyjna, a 400 możemy spuścić. Mamy pustą zaporę, woda przybywa przez 2-3 dni, nie przelewa się przez zaporę, my spuszczamy takie ilości, mieszkańcy są bezpieczni, powodzi nie ma.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Teraz Szczawno-Zdrój, gdzie w uzdrowisku rozpoczynają się prace nad wyłonieniem generalnego wykonawcy remontu spalonego w 2018 roku zakładu przyrodoleczniczego. O tej niekończącej się inwestycji więcej wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
5: Rzeczywiście po wielkim pożarze, jaki strawił zabytkowy budynek, zakład przyrodoleczniczy do dziś stoi niewyremontowany. Doraźne prace ograniczane niewystarczającymi funduszami, a potem postępowaniem prokuratorskim ciągną się już niemal od dekady. Teraz ma się to zmienić. Zarząd województwa, który jest właścicielem spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, przeznaczył na ten cel 21 milionów złotych.
6: Będziemy mieli najnowocześniejszy zakład przyrodoleczniczy w Polsce, także w pełni wyposażony z basenem, którego nigdy to nie było. Patrząc nawet na to, jaki odzew ta informacja uzyskała, widać, jak bardzo to było potrzebne, jak bardzo wszyscy na to czekali.
5: Powiedział Krzysztof Urbański, prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ma być ogłoszony w październiku tego roku i jak zapewnia prezes Urbański, ma to być ostatni etap trwającej od 8 lat popożarowej epopei.
6: Na całość prac, czyli ten generalny wykonawca będzie miał za zadanie dokończyć tak, żeby na końcu dać nam klucze i żebyśmy mogli wpuścić pierwszych kuracjuszy i gości. 21 milionów nowych pieniędzy, 12 milionów już mamy, więc ruszamy. Najpierw pozyskamy pozostałe środki.
5: A zakład przyrodoleczniczy w Szczawnie-Zdroju znaną dziś formę zyskał w 1939 roku. Stanął na zgliszczach spalonych, co symboliczne, wybudowanych w 1901 roku łaźni Elizy, w 2018 roku doszczętnie spłonął. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
0: A na koniec informacja dla zmotoryzowanych. Kierowcy korzystający z drogi krajowej nr 12 w Głogowie muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ rozpoczął się właśnie remont dylatacji na moście Tolerancji. Na razie prace nie wpływają na ruch, ale wkrótce się to zmieni.
7: Drogowcy zapowiadają wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i apelują o ostrożność oraz stosowanie się do oznakowania. O szczegółach mówi Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
8: Rozpoczęliśmy już remont dylatacji na moście Tolerancji w Głogowie. Obecnie prowadzone prace są głównie pod obiektem i to nie powoduje utrudnień dla kierowców. Natomiast w pierwszym tygodniu sierpnia wykonawca planuje już rozpocząć kolejny etap robót i ten etap będzie obejmował pracę na jezdni głównej. W związku z tym planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia robót na odcinku drogi krajowej nr 12 będzie obowiązywał ruch wahadłowy. W porze dziennej ruch będzie kierowany ręcznie przez osoby uprawnione, natomiast w porze nocnej ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. O dokładnej dacie rozpoczęcia prac na obiekcie będziemy informować w terminie późniejszym, z tego względu, że ten termin jest uzależniony przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Zakończenie prac planowane jest w ostatnim tygodniu sierpnia.
7: Do tematu będziemy wracać. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: W naszych przedpołudniowych raportach to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne

0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, póki co Beautiful Day, ale to podobno ma się zmienić, niestety. Po południu nie ominą nas burze, intensywne opady deszczu. No szkoda, szkoda, bo byłby naprawdę fajny piątek, piątunio. Najbliższe dni w ogóle takie też z akcentami deszczowymi. Jutro na szczęście ich niewiele, bardziej tylko o poranku. To chyba będzie dalsza część tego załamania dzisiejszego popołudniowego wieczornego. W jakiej to będzie skali, przekonamy się w wielu regionach Dolnego Śląska już gdzieś po godzinie 14:15. Póki co za 4 minuty godzina 11:05.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. 2 dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
1: Premiery.
5: Nowości.
1: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
5: Pop. Dance. Rock. Trance.
1: Elektro.
5: Hip-hop.
1: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
5: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
5: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Pora po raz pierwszy zaprezentować utwór, który dzisiaj będziemy prezentować co godzinę. Miło mi przekazać, iż będzie to polski numer. BRO, wychowany w Polsce.

0: Reklama.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski. Wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył,
7: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
6: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
7: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
6: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza, spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
8: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
9: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
8: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
6: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Nie zapomniane hity wszechczasów do 13. To pasmo, to moment, kiedy przypominamy z różnych okresów, dekad muzycznych różne utwory, także oczywiście polskie. Będzie na przykład PIN Niekochanie. Kochani, witam po 11, piątek, 17 dzień lipca.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Bardzo lubię ten numer, bardzo pozytywnie mnie nakręca. Raum Akustik, nasz przyjaciel z Niemiec, ARP. Robimy przystanek. Ważne wiadomość, niestety niezbyt dobre z dolnośląskich dróg.
1: Drogi na gorąco.
0: Dawid Wenzel w trasie i oczywiście wszyscy pracownicy radia jak zawsze czujni, kiedy widzą zdarzenia, o których należy poinformować innych, nie tylko z dróg, ale tutaj mamy informację z DK5, czyli odcinek między remontowanym rondem tutaj w Dobromierzu przy powstającym zakładzie w fabryce potężnej, a mówimy o trasie w stronę... No to daleko jeszcze, ale jednak do Strzegomia. To jest na wysokości miejscowości Modlęcin, przy skręcie na Modlęcin. Poważne zdarzenie, służby na miejscu i zator w obu kierunkach. Jak tam sytuacja będzie się rozwijać? Czy policja i służby zamkną drogę, poprowadzą objazd? Czy będzie ruch wahadłowy? O tym będziemy Was informować. Na pewno ostrzegamy i przestrzegamy. Zator na DK5 Modlęcin, to jest odcinek Dobromierz-Strzegom. Duże utrudnienia w ruchu na trasie. Bądźcie ostrożni.
1: Drogi na gorąco.
0: Gdziekolwiek kręcicie, to coś na uspokojenie. Nieodżałowany Stanisław Sojka. Ławeczka, bajeczka. Wkrótce 11:30.

0: piątek 24 lipca wielkie otwarcie. Oddział hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Wieleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Pogoda.
4: Jedenasta 30 minęła. Przyjemnie za oknami, póki co zachmurzenie małe, umiarkowane lokalnie. Nic nie zapowiada tutaj teoretycznie Armagedonu żadnego, ale jednak w zapowiedziach synoptyków na popołudnie dzisiaj deszcze i burze znowu, i to na miejscami intensywne, naprawdę. 26-28 stopni. No może te zapowiedzi aż tak do końca się nie sprawdzą, ale chyba jednak nas te zdarzenia różne pogodowe nie ominą. W jakiej skali i gdzie, o tym u nas na bieżąco i w ostrzeżeniach.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Minie tylko z dróg. Przed chwilą informacja o poważnym zdarzeniu i utrudnieniach na DK5 za Dobromierzem w kierunku Strzegomia. A teraz przenosimy się już do Bolesławca.
1: Region na gorąco.
0: Ważne informacje ma dla nas Andrzej Stefańczyk. Dzień dobry Andrzeju. Co i gdzie się stało?
2: Dzień dobry, witam Państwa. No, sytuacja może nie jest jeszcze tragiczna, ale jest na pewno bardzo niepokojąca. Doszło do rozszczelnienia gazu w jednej z największych fabryk ceramiki w Bolesławcu, w ceramice artystycznej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego. Około godziny 10.20 do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu wpłynęła informacja o możliwym rozszczelnieniu gazu. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili ten fakt. Do rozszczelnienia gazu faktycznie doszło na terenie zakładu, ale nie na terenie głównej hali produkcyjnej. W związku z tym konieczna była ewakuacja pracowników zakładu. To jest w sumie około kilkuset osób. Jak potwierdzają strażacy, do rozszczelnienia gazu doszło najprawdopodobniej na przyłączu, które znajduje się tuż przed zakładem, przy bramie wjazdowej do zakładu. Tam ten gaz się rozszczelnia, jak mówią strażacy, ten gaz wydobywa się gdzieś z podziemi, czyli najprawdopodobniej jakaś nieszczelność instalacji. To, co dokładnie się stało, jak to jest poważne i jak to długo jeszcze potrwa, poinformujemy potem, ponieważ na miejsce ma przyjechać pogotowie gazowe. To, co ważne, zablokowana to jest droga przejazdowa wzdłuż zakładu. Ulica Kościuszki jest zablokowana, czyli wyjazd z Bolesławca w kierunku Zielonej Góry do autostrady A4. Tutaj uwaga dla kierowców, trzeba oczywiście patrzeć na to, co mówią policjanci. Na pewno są już zorganizowane objazdy. No, sytuacja wygląda poważnie, no bo nie co dzień dochodzi do ewakuacji zakładu. Miejmy nadzieję, że tą nieszczelność uda się szybko zlokalizować. Służby opanują sytuację, no i jak najszybciej wszystko wróci do normy. Do tematu z pewnością będziemy wracać. Z Bolesławca Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja. Niezapomniane hity wszechczasów.
3: W Muzycznym Radio.

0: Przypomnę, że powstały dwie wersje tego wielkiego hitu grupy Redbox. Chenko, zagraliśmy tym bardziej gitarową, jeszcze z helikopterem. Była ta klasyczna, ale wybór padł na ten numer trwający 6 minut 16 sekund. Za kwadrans minie godzina 12. Za chwilę nasz dzisiejszy polski hit typ.
1: Reklama.

0: reklamie. Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Bero stworzył taki to numer, który na pewno będzie cudnie schodził, mówiąc kolokwialnie, na wszelkiego rodzaju koncertach plenerowych. Już sobie to wyobrażacie. Pod sceną tłum, a Bero na scenie wychowany w Polsce. Ulice chyba zimne, a serca gorące.

0: Niezapomniane hity trzech czasów.
1: No to teraz starszej młodzieży na pewno uśmieszek zagości na twarzy. Uśmiech. To był czas. Grupa Turbo w muzycznym radiu do południa.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu. Mirjam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
4: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
3: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
5: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
3: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
6: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
3: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport, nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Ależ to był hit. Katrina and the Waves. Love, shine, light. Pięknie. Zaczęliśmy to pojątkowe popołudnie, aż nie chce się wierzyć, że straszą nas tutaj burzami, intensywnymi opadami deszczu. No oby nie, ale jeżeli już, no to oby nie były bardzo jakieś intensywne i niebezpieczne. Uważajmy na siebie. Cieszmy się weekendem. Kolejnym wakacyjnym letnim piątek. Piątunio, 17 dzień lipca.
1: Reklama. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was.

Pamiętacie tę panią? Karen Ramirez, lata 90. Śmiało można powiedzieć, że to artystka jednego hitu, autorka Looking for Love. Znakomite. Jeszcze było If I Try, ale już nie cieszyło się ją tak dużym powodzeniem. Największe hity wszechczasów. Od czasu do czasu się pojawiają tutaj między 11 a 13. To był wielki też hit. Teraz jest w nowej odsłonie. Like a Prayer.

0: Lighthouse Family, Postcard from Heaven. Nie zagrałem Raincoat, bo nie chciałem tutaj wywoływać wilka z lasu a propos tych opadów. No to zostajemy w latach 90.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: No i muzycznym radiu.
0: Pięknie nam ten numer zapasuje. Tam jest wykorzystany bardzo charakterystyczny motyw, jaki o tym doskonale wiecie. Lamar i Gemini.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Muzyczne radio.
3: Z nami nie będziesz się nudzić.
4: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
3: i ponadczasowych klasyków
4: z całego świata.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Pogoda.
11: Póki co słonecznie na przeważającym obszarze Dolnego Śląska, ale już pojawiają się takie akcenty z burzami, między innymi opadami deszczu. Teraz na odcinku Lubań-Bolesławiec mamy komórki burzowe i jeszcze bardziej na północ, czyli między innymi okolice Chocianowa, Polkowic, na ziemi kłodzkiej także opady deszczu. No na popołudnie generalnie obowiązują ostrzeżenia o lokalnych, wręcz chwilami intensywnych opadach deszczu oraz burzach. Duszno i pardo, może być 26-28 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
13: Ponad 5 milionów złotych z budżetu województwa dolnośląskiego trafi na konto gminy Wleń na wkład własny do przebudowy zapory w Pilchowicach. Ta kwota stanowi 20% przeciwpowodziowej inwestycji, która w przyszłości ma zapobiec gwałtownym powodziom. Pozostałe 80% pochodzi z budżetu państwa, a łączna wartość tego etapu prac wyniesie około 25 milionów złotych. Decyzja o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie projektu została podjęta przez radnych niezwłocznie, podkreśla marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
14: To pokazuje sprawczość, decyzyjność, zaangażowanie i też taką wrażliwość samorządu województwa dolnośląskiego na prośbę lokalnego samorządu gminnego, powiatowego, ale też pani minister Rugłuskiej, pana ministra Kierwińskiego. Nie widząc innej możliwości realizacji tej części zadania na zaporze, w przeciągu tygodnia czasu decyzja na poziomie zarządu, w kolejnym tygodniu decyzja sejmiku, kwota ponad 5 milionów złotych zabezpieczona. Mamy świadomość tego, że jak nie teraz, to nie wiadomo kiedy, a nie chcielibyśmy drugiej takiej sytuacji jak z Kłodzka.
15: Jestem wdzięczny w imieniu mieszkańców i swoim sejmikowi województwa dolnośląskiego, że takie wsparcie przewidział.
13: Artur Zych, burmistrz Wlenia.
15: My byśmy jako gmina nie byli w stanie takich pieniędzy znaleźć w budżecie. Myślę, że nawet jeżeli chodzi o zadłużenie, to byłby problem. A tak mamy sytuację taką, że możemy wspomóc to działanie przeciwpowodziowe, które będzie służyło przede wszystkim mieszkańcom, no nie tylko naszej gminy. Chodzi o to, żeby można było w sytuacji kryzysu, kiedy będzie się na Zaporze Pilchowickiej zbierać woda w bardzo szybkim tempie, żeby można dużo więcej wody spuścić. Wyobraźmy sobie sytuację taką, jak była na przykład w 1997 roku. Idzie 600 metrów sześciennych wody jako fala kulminacyjna, a 400 możemy spuścić. Mamy pustą zaporę. Woda przybywa przez 2-3 dni. Nie przelewa się przez zaporę. My spuszczamy takie ilości. Mieszkańcy są bezpieczni. Powodzi nie ma. Wdzięczność myślę, że na pewno płynie od naszych mieszkańców, od mieszkańców tych miejscowości, które są poniżej. Od 100 lat, kiedy jest ta zapora, tych powodzi było bardzo wiele. Przynosiły one bardzo duże straty. Rad dzisiaj można zrealizować coś, co będzie przyczynkiem do tego, żeby ludzie w Dolinie Bobru czuli się bezpieczni.
16: Będzie realizowane przedsięwzięcie zabezpieczające przed powodzią na zaporze w Pilchowicach.
13: Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
16: Chodzi generalnie o rozbudowanie sztolni obiegowych, jak również tych upustów powierzchniowych o kolejne 180 metrów sześciennych na sekundę wody, żeby zwiększyć również pojemność zbiornika pilchowickiego, przez to, że będzie można upuścić do rzeki Bóbr większej ilości wody. Budżet państwa zabezpieczył na ten cel ponad 20 milionów złotych. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 25 milionów. Realizatorem tego przedsięwzięcia będzie gmina Wleń.

0: i te środki zostaną przekazane gminie Wleń i całe to przedsięwzięcie remontowe zostanie poprzez gminę Wleń zrealizowane. Mam nadzieję, że zostanie to dokonane również w terminie, ponieważ środki są budżetowe. Będziemy się oczywiście zastanawiać też, jeżeli nie uda się tego zrealizować w całości w tym roku, to na pewno będą to środki niewykasające, żeby można było dokończyć inwestycje w przyszłym roku, korzystając właśnie z tego, że teraz odbywają się remonty na tej zaporze prowadzone przez Tauron Eko Energię.
1: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl.
2: Pozostajemy w regionie, przenosimy się ponownie do Bolesławca. Andrzej Stefańczyk ma ważne informacje a propos tego, o czym mówiliśmy, czyli wycieku gazu w jednym z największych zakładów, albo największym nawet zakładów ceramicznych w Bolesławcu. Dzień dobry, Andrzeju, ponownie.
3: Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Tym razem mam już tylko dobre informacje, a dobrą informacją jest ta, że właśnie zakończyła się akcja strażaków na miejscu. Udało się zlokalizować wyciek gazu, który był z okolicy bramy wjazdowej do ceramiki artystycznej przy ulicy Kościuszki. Co ważne, odblokowana też jest droga wojewódzka 297, ulica Kościuszki w Bolesławcu. To jest wylot z Bolesławca w kierunku autostrady A4 i Zielonej Góry. W tej chwili na miejscu jeszcze pracują służby gazownicze, zabezpieczają to miejsce, sprawdzają wszystko po kolei, czy to, co udało się zabezpieczyć, jest zabezpieczone tak, że teren jest bezpieczny. Co ważne, zakończyła się też ewakuacja. W sumie ewakuowano około 360 osób oraz 6 osób z budynku mieszkalnego, który znajduje się tuż obok ceramiki artystycznej. Także pracownicy wrócili już do pracy, wszystko wraca do normy, ruch na drodze jest przywrócony. Tylko dobre informacje. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
11: Dzisiaj u nas polski numer rządzi, BRO, zresztą Polskę ma w tytule, wychowany w Polsce, proszę nie posądzać nas o żaden jakiś nacjonalizm, wręcz odwrotnie. Dumni wychowani w naszym kraju.

No pięknie to wybrzmiało, Shaggy i przyjaciele. Teraz w ramach jeszcze niezapomnianych hitów wszechczasów grupa Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. No nic się nie trwa wiecznie, też tak mogę powiedzieć. I kończy się nasze wspólne spotkanie. Ary Włodarski, dziękuję. Spokojnego dzisiejszego popołudnia i udanego, fantastycznego weekendu. Pa!

To już miało mi nie być, ale jeszcze naprawdę ostrzeżenie. Te burze już się tworzą lokalnie, między innymi za nami takie oberwanie chmury, między innymi w Lubaniu i w okolicach. Bądźcie czujni, uważajcie na siebie, na osoby bliskie, na dzieci. No i oczywiście też wzmożona uwaga w czasie jazdy autem. To naprawdę już koniec, na razie.

0: sierpnia.
1: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
7: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnimy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca. Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
8: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
7: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
9: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
7: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.
5: To były wiadomości.
1: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

0: wymiany nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: The Bausa i I Wanna, czyli miejsce pierwsze obecnie na Hit Planecie w Muzycznym Radiu. Świetny, bardzo przebojowy hit, który bardzo gorąco Wam polecamy. Marta Wojtunik, witajcie popołudniową porą, 12 minut po godzinie 13. Mamy piątek, więc weekend już tuż, tuż, a ten niestety na Dolnym Śląsku zapowiada się dość burzowo. Na ten moment jeszcze te chmury burzowe do nas zmierzają, ale jeszcze na pewno w Jeleniej Górze na ten moment słonecznie, więc jakiś krótki spacer jak najbardziej wskazany. My już za moment przyjdziemy do Was z piosenką dnia, czyli nagraniem, które będzie pojawiało się co godzinę popołudniową porą, ale zanim to czas na wielki polski przebój z roku 2018. Żelka i Za swoje.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Music News na linii startu, zatem dajcie głośniej, bo jak zawsze będzie się działo. Dziś powrócimy do tematu nowej płyty The Rolling Stones, zaprezentujemy Wam najnowszy singiel Ausiany i sięgniemy po kolejną piosenkę Oli Kendry. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy! Ponad 6 dekad kariery i wciąż niegasnąca twórcza energia. Foreign Tones, nowy album The Rolling Stones, udowadnia, że jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka nadal potrafi zaskakiwać, łącząc swoje klasyczne brzmienie z nowymi inspiracjami. Foreign Tones trafia do słuchaczy niespełna 3 lata po premierze nagrodzonego statuetką Grammy albumu Hackney Diamonds, który zdobył szczyty list sprzedaży na całym świecie i uzyskał status multiplatynowej płyty. Nowy krążek promuje m.in. singiel Jealous Lover. Tracklista zawiera też wcześniej wydany In The Stars oraz otwierający album surowy i mocno bluesowy Rough and Twisted. Utwór ten został po raz pierwszy zaprezentowany pod nazwą The Cockroaches na limitowanym białym winylu, który już teraz stał się kolekcjonerskim rarytasem wśród fanów. Na album trafił także m.in. energetyczny, z miejsca zapadający w pamięć numer Mr. Charm. Bezkompromisowy charakter pierwszych zapowiedzi doskonale oddaje klimat całego albumu. Foreign Tones zachowuje brzmienie The Rolling Stones, jednocześnie otwierając zespół na nowe muzyczne i liryczne kierunki. Oprócz 12 premierowych kompozycji na płycie znalazł się również cover utworu Amy Winehouse You Know I'm No Good oraz interpretacja klasyka Chucka Berry'ego Beautiful Delilah, zamykająca najnowszy album Stonesów. Pamiętacie Ausianę, której hity Cry Cry i Endless Summer śpiewała cała Polska? Artystka wraca z nowym singlem. Jej najnowsza propozycja Sunshine ma wszystko, czego można oczekiwać od idealnego wakacyjnego przeboju. Przez lata Ausiana udowodniła, że doskonale odnajduje się w tworzeniu piosenek trafiających zarówno na radiowe playlisty, jak i do serc słuchaczy. Jej największy przebój Endless Summer, oficjalny hymn UEFA Euro 2012, stał się światowym fenomenem i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów związanych z piłkarskimi mistrzostwami. Szczególną popularnością artystka cieszy się również w Polsce, gdzie wielokrotnie koncertowała i zdobyła sympatię publiczności także dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami. Jej nowy singiel Sunshine to pełna optymizmu, lekka i bezpretensjonalna piosenka, która od pierwszych sekund przywołuje skojarzenia z latem, podróżami i beztroskimi chwilami spędzonymi z bliskimi. Po latach obecności na międzynarodowej scenie Ausiana nadal robi to, z czego zasłynęła najbardziej. Tworzy piosenki, które wywołują uśmiech, zostają w głowie na długo i idealnie wpisują się w atmosferę lata. Sunshine jest najlepszym dowodem na to, że jej talent do kreowania radiowych hitów nie słabnie. Music News. A propos nowych piosenek, utwór To za mało to najnowszy singiel Oli Kendry. Pełna emocji opowieść o kimś, kto swoją obecnością wnosi do naszego życia dobro, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Numer opowiada o wdzięczności, podziwie i miłości do wyjątkowej osoby, której znaczenia nie sposób wyrazić słowami. Nawet najpiękniejsze wspomnienia, najdłuższe historie czy najbardziej poruszające obrazy okazują się niewystarczające, by oddać to, jak wiele dla nas znaczy. To za mało, to subtelna, szczera piosenka o relacjach, które zostają z nami na całe życie i przypominają, że największe emocje często trudno ubrać w słowa. To muzyczna refleksja nad siłą bliskości oraz wdzięcznością wobec tych, którzy sprawiają, że świat staje się po prostu lepszym miejscem. To na koniec jeszcze kilka wakacyjnych muzycznych nowalijek. Marie Froe z nagraniem Rio Lua, Milk and Sugar z nową wersją Let the Sunshine i Paul Oakenfold z nagraniem Not Over Yet. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio.
2: Hi, I'm Arash and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Chojni. Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Wieleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Dziś termometry na Dolnym Śląsku wskażą maksymalnie 28 stopni, więc jest ciepło, ale jest też pochmurnie. No i nie zapominajmy, cały czas obowiązują ostrzeżenia dotyczące burz, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr.

0: Sławcu. Konieczna była ewakuacja w sumie 365 osób. Nikt nie ucierpiał, relacjonuje Mateusz Dąbrowa, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.
1: W dniu dzisiejszym o godzinie 10.22 wpłynęło zgłoszenie dotyczące rozszczelnienia instalacji gazowej w Bolesławcu przy ulicy Kościuszki. Po przybyciu na miejsce strażacy zabezpieczyli teren działań oraz wyznaczyli strefę bezpieczeństwa. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się gazu, wyznaczoną strefę zabezpieczono przy użyciu kurtyn wodnych. Ze względu na potencjalne zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji 359 osób z pobliskiego zakładu, a także 6 osób z budynku wielorodzinnego. Do działań zadysponowano łącznie 9 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy prowadzili działania polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożenia oraz monitorowaniu atmosfery przy użyciu urządzeń pomiarowych. Pogotowie gazowe prowadziło działania zmierzające do dokładnego zlokalizowania miejsca wycieku oraz jego zabezpieczenia. Na miejsce zdarzenia przybyli również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, którzy wspierali działania służb poprzez zabezpieczenie terenu oraz wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, w tym wyznaczenie objazdów.
0: Dodajmy, że w przypadku wyczucia gazu należy natychmiast zadzwonić na pogotowie gazowe numer 992 lub numer alarmowy 112.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Teraz Szczawno-Zdrój, gdzie w uzdrowisku rozpoczynają się prace nad wyłonieniem generalnego wykonawcy remontu spalonego w 2018 roku zakładu przyrodoleczniczego. O tej niekończącej się inwestycji więcej wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
3: Rzeczywiście po wielkim pożarze, jaki strawił zabytkowy budynek, zakład przyrodoleczniczy do dziś stoi niewyremontowany. Doraźne prace ograniczane niewystarczającymi funduszami, a potem postępowaniem prokuratorskim ciągną się już niemal od dekady. Teraz ma się to zmienić. Zarząd Województwa, który jest właścicielem spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, przeznaczył na ten cel 21 milionów złotych.
4: Będziemy mieli najnowocześniejszy zakład przyrodoleczniczy w Polsce, także w pełni wyposażony z basenem, którego nigdy to nie było. Patrząc nawet na to, jaki odzew ta informacja uzyskała, widać, jak bardzo to było potrzebne, jak bardzo wszyscy na to czekali.
3: Powiedział Krzysztof Urbański, prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ma być ogłoszony w październiku tego roku i jak zapewnia prezes Urbański, ma to być ostatni etap trwającej od 8 lat popożarowej epopei.
4: Na całość prac, czyli ten generalny wykonawca będzie miał za zadanie dokończyć tak, żeby na końcu dać nam klucze i żebyśmy mogli wpuścić pierwszych kuracjuszy i gości. 21 milionów nowych pieniędzy, 12 milionów już mamy, więc ruszamy. Najpierw pozyskamy pozostałe środki.
3: A zakład przyrodoleczniczy w Szczawnie-Zdroju znaną dziś formę zyskał w 1939 roku. Stanął na zgliszczach spalonych, co symboliczne, wybudowanych w 1901 roku łaźni Elizy. W 2018 roku doszczętnie spłonął. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
0: Na koniec kronika policyjna i okoliczności zatrzymania 31-letniego Jeleniego Grzanina, który po kłótni z partnerką władował złość na przypadkowo wybranym pojeździe. O szczegółach podinspektor Edyta Bagrowska.
5: Do zdarzenia doszło 13 lipca bieżącego roku na terenie Jeleniej Góry. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna wszedł na prywatną posesję, gdzie uszkodził zaparkowanego Mercedesa. 31-latek celowo rozbił przednią szybę pojazdu oraz wyrwał emblemat marki, powodując straty w wysokości nie mniejszej niż 3000 zł. Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. Analiza zgromadzonych informacji oraz zabezpieczonych nagrań z monitoringu pozwoliła szybko wytypować osobę odpowiedzialną za uszkodzenie pojazdu. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Jeleniej Góry, który działał w warunkach tzw. recydywy. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że wcześniej pokłócił się z partnerką, a nagromadzone emocje i złość postanowił wyładować na przypadkowo zaparkowanym samochodzie. Za uszkodzenie mienia popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa 31-latek odpowie przed sądem. Z uwagi na działanie w recydywie grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.
0: Na kolejny raport zapraszamy o 14.30.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hello, this is Josh Cumbie and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Free Time w Muzycznym Radiu.
5: Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne. Idealny prezent na każdą okazję. Jazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
6: Po reklamie.

J Balvin, Amber Marks, Steve Vai, Travis Barker, piosenka Jump, czyli Skacz. A jak już o skokach mowa, to my przypominamy wam, że w Muzycznym Radiu cały czas trwa konkurs Free Time, w którym w tym tygodniu do wygrania jest spektakularny skok ze 100-metrowej wieży w Dream Jump w Karkonosze. Skok techniką lepszą niż bungee, także naprawdę warto wysyłać SMS-y. Co więcej, zdradzimy wam, że w tym tygodniu jest duża szansa na wygranie, ponieważ aż 3 finały czekają nas już jutro. 3 vouchery na 2 skoki, bardzo spektakularne, ze 100-metrowej wieży. A wystarczy tylko wysłać do nas SMS na numer 7248. Koszt takiego SMS-a to tylko 2,46. Ktoś jutro już, i to nie jedna osoba, aż 3 osoby będą mogły kogoś zabrać ze sobą na taki spektakularny skok. Więc wysyłajcie SMS-y. Konkurs Free Time jutro rozstrzygnięcie, a my mamy 52 minuty po godzinie 13, czas na lata 80. i świetny duet Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
3: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
3: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożejących paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
5: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
3: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
6: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
3: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
7: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
8: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
3: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was.

Puki i La Playa, aż by się chciało pójść na tą plażę, o której śpiewa. No a jak Polska, no to plaże głównie nad morzem, a tam pogodę trafić to jest chyba łatwiej już trafić szóstkę w Totka niż pogodę nad polskim morzem, ale obecnie nie jest źle, jest dość ciepło, dziś deszczowo, ale jutro nawet słonecznie, więc jak ktoś jest nad polskim morzem, może się spokojnie cieszyć, a tym bardziej może się cieszyć, ponieważ jutro już męskie granie. W zasadzie dzisiaj rozpocznie się w piątek w Gdańsku, właśnie tam teraz zawita tegoroczna orkiestra i nie tylko. Orkiestra oczywiście jutro, 18 lipca. Karnety cały czas na te wydarzenia są dostępne, więc można sobie taki bilet zakupić, no i wtedy można na żywo usłyszeć piosenkę Tańczę, którą dziś właśnie teraz przypominamy w Muzycznym Radiu. Świetny hymn, jeden z dwóch tegorocznych orkiestry w składzie oczywiście Igor Herbut z Alia, Vito Bambino.

0: Gabry Ponte i Shadow Down w Muzycznym Radiu. Takie słoneczne dźwięki tylko u nas. Za 6 minut godzina 14.30. Wtedy u nas najnowszy raport regionalny. W nim ważne informacje dla osób, które korzystają z krajowej drogi numer 12.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Zanim więcej informacji o tym, jeszcze u nas Vixen Tap Mustang.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
15: Na Dolnym Śląsku towarzyszą nam już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli do 28 stopni. Nie zapominamy o ostrzeżeniu, które cały czas obowiązuje na terenie całego Dolnego Śląska. Dotyczy ono burz, którym miejscami mogą towarzyszyć obfite opady deszczu oraz silny, porywisty wiatr.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
16: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Przypominamy też, że ciśnienie cały czas jest w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1011 hektopaskali. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
17: Zaczynamy ważną informacją dla zmotoryzowanych. Kierowcy korzystający z drogi krajowej nr 12 w Głogowie muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ rozpoczął się właśnie remont dylatacji na moście Tolerancji. Na razie prace nie wpływają na ruch, ale wkrótce ma się to zmienić.
18: Drogowcy zapowiadają wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i apelują o ostrożność oraz stosowanie się do oznakowania. O szczegółach mówi Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
19: Rozpoczęliśmy już remont dylatacji na moście Tolerancji w Głogowie. Obecnie prowadzone prace są głównie pod obiektem i to nie powoduje utrudnień dla kierowców. Natomiast w pierwszym tygodniu sierpnia wykonawca planuje już rozpocząć kolejny etap robót i ten etap będzie obejmował pracę na jezdni głównej. W związku z tym planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia robót na odcinku drogi krajowej nr 12 będzie obowiązywał ruch wahadłowy. W porze dziennej ruch będzie kierowany ręcznie przez osoby uprawnione, natomiast w porze nocnej ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. O dokładnej dacie rozpoczęcia prac na obiekcie będziemy informować w terminie późniejszym, z tego względu, że ten termin jest uzależniony przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Zakończenie prac planowanych

0: No, ponieważ wiele miejsc, gdzie uczniowie mogą spędzać czas, a więc posiedzieć, pobyć w takim stanie statycznym, jest bardzo wiele. Natomiast tu jest ten element ruchu, bardzo ważny, żeby właśnie mieć możliwość takiej aktywności fizycznej dodatkowej na terenie szkoły.
1: Powiedziała Katarzyna Druczak, dyrektor zespołu szkół nr 5 w Wałbrzychu. Szkoła przy ulicy Ogrodowej liczy blisko 1200 uczniów. Są to zarówno uczniowie szkół młodzieżowych, jak i osoby dorosłe realizujące zajęcia w ramach ośrodka szkoleniowego.
0: Myślę, że również grono pedagogiczne będzie mogło korzystać z tego wyposażenia, no i otoczenie osoby, które zechcą przyjść tutaj na teren zespołu szkół, czyli społeczność lokalna.
1: Podkreśla dyrektor szkoły, dodając, że chociaż obiekt znajduje się na terenie szkoły, to z uwagi właśnie na charakter prowadzonych w niej zajęć, często późno popołudniowych, a nawet wieczornych, będzie można z niego korzystać w zasadzie od rana do późnego wieczora. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: A póki co to jeszcze mam wakacje, więc z tą aktywnością akurat w tej strefie pewnie możemy się jeszcze wstrzymać, chyba że akurat będzie taki ukłon w stronę młodzieży i otworzę już teraz. A ważna informacja dla tych, którzy lubią świetną zabawę, właśnie też i aktywną, bo jeszcze tylko do niedzieli można wziąć udział w grze terenowej Złote Punkty i zwiedzić najciekawsze miejsca w Złotoryi. Gra została przygotowana jako wydarzenie promujące zbliżające się Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. Uczestnicy odwiedzają 10 punktów turystycznych, wykonują zadania związane z historią miasta, gorączką złota i lokalnymi ciekawostkami. Do udziału w grze zachęca Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
3: Na uczestników czekają wyjątkowe atrakcje, ale i też zwiedzanie 10 punktów turystycznych miasta związanych z historią, ale i z tą gorączką złota i lokalnymi ciekawostkami. Za poprawne odpowiedzi będzie można zdobyć punkty i walczyć o atrakcyjne nagrody w klasyfikacji końcowej. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Złote punkty do 19 lipca w Złotoryi. Udział w tej grze jest bezpłatny.
2: A ja zapraszam na kolejny raport Muzycznego Radia o 15.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi there, I'm Flying Decibels and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
9: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
10: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A w nim Bero, polski świetny artysta, który na swoim koncie ma naprawdę kilka mocnych hitów, między innymi piosenkę Jeszcze Będzie Pięknie. W tym roku na wakacje wypuścił nagranie Wychowany w Polsce, które polecamy Wam już na liście top30.pl, już na Hitplanecie, a dziś w roli hit typu.

0: Dzisiaj w Zgorzelcu rozpoczynają się Dni Miasta. W tym roku wyjątkowo miejscem zabawy będzie Stadion Miejski przy ulicy Maratońskiej. Wydarzenie zostało połączone z 28. Festiwalem Piosenki Greckiej, dzięki czemu miasto na 3 dni wypełni nie tylko muzyka największych polskich artystów, ale również śródziemnomorski klimat.
1: Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec.
2: Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski, będzie Łydka Grubasa, więc myślę, że każdy znajdzie taką muzykę, która mu odpowiada. Do tego grille, do tego będzie można się spotkać, posłuchać też greckiej muzyki oczywiście, więc myślę, że nie tylko mieszkańcy Zgorzelca, ale też i całego powiatu i nie tylko będą mogli skorzystać.
0: Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen letniej beztroski do Pałacu w Łomnicy. W sobotę i w niedzielę na gości czekać będą regionalne przysmaki inspirujące warsztaty dawnych rzemiosł dla dzieci i dorosłych oraz barwny jarmark pełen wyrobów lniarskich i rękodzieła artystycznego. Przez 2 dni w godzinach od 11 do 17 folwarki Park Pałac Łomnica zamieni się w miejsce pełne magii, stworzone dla wszystkich, którzy cenią piękno dawnych rzemiosł. W tym roku organizatorzy szczególnie zapraszają do nowej strefy Magia Ogrodów, która powstanie na malowniczych łąkach romantycznego parku nad Bobrem. Teraz 10. Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra, który rusza w sobotę. Wydarzenia, które łączy rzemieślnicze gatunki złocistego napoju, wyjątkowe sery, muzyka na żywo, konkursy z nagrodami i widowiskowy pokaz Teatru Ognia. Wśród potężnych murów największej górskiej twierdzy w Europie spotkają się wystawcy, miłośnicy dobrych smaków, muzyki i wakacyjnej atmosfery. Fani muzyki gotyckiej z całego świata będą szaleć aż do niedzieli. Koncerty odbywają się na zamku w Bolkowie. Organizatorzy przygotowali wyjątkowo mocny i zróżnicowany program. Na scenach zobaczymy zarówno legendy sceny alternatywnej, jak i niezwykle ciekawe, nowoczesne projekty. Na koniec zaproszenie na spacer po Wrocławiu z licencjonowanym przewodnikiem. Rynek, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Tumski i promenada nad Odrą. Najciekawszy szlak widokowy miasta i mnóstwo niesamowitych opowieści. Wycieczka z prawdziwym pasjonatem, licencjonowanym profesjonalistą, który opowie o mieście, jego historii, zagadkach i tajemnicach w prosty i przystępny sposób, także z dużą dawką dobrego humoru. Zapraszamy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Sobota o godzinie 11.

0: reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magii Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach. A ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
3: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
5: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
3: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
6: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz 7.
3: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolej już zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mamo, czy wygra Polska?
5: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy www.bechcicki.pl.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.
14: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj w programie Road Trip po Polsce i opuszczamy nasz kraj. Były minister Orbana na chińskim garnuszku. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Trzech na czterech rodaków deklaruje, że na wakacyjny wyjazd w kraju wybierze się samochodem. Co ciekawe, ponad 40% Polaków wybierających się w podróże za granicę także jako środek transportu wskazuje samochód. Dlaczego? No bo daje niezależność, swobodny wybór trasy, porę dnia, kiedy chcemy podróżować i dowolny wybór miejsca, gdzie chcemy dotrzeć i gdzie się zatrzymać. Nie bez znaczenia są także koszty. Jeśli podróżujemy z całą rodziną lub też w kilka osób, możemy rozsądnie rozłożyć koszty podróży, które przy korzystaniu z auta będą niższe niż w przypadku innych możliwych rozwiązań. Do tego można wziąć sporo bagażu, co przy innych środkach transportu bywa problematyczne. W razie potrzeby możemy zastosować wtedy uchwyty dachowe na boksy czy rowery oraz zamontować i wykorzystać hak holowniczy. Ten ostatni umożliwia nie tylko przewożenie na przykład rowerów, ale także ciągnięcie przyczepy towarowej lub wręcz kempingowej.
0: Porady ekspertów.
1: Nie bez znaczenia w tym wyborze jest także coraz lepsza infrastruktura drogowa. Przez ostatnich kilka lat doczekaliśmy się solidnej sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad, które pozwalają dość szybko i komfortowo dotrzeć nie tylko nad Bałtyk. Oczywiście nie wszędzie dojedziemy drogami ekspresowymi, ale sieć dróg jest na tyle gęsta, że czas połączeń uległ już znacznemu skróceniu w porównaniu do lat ubiegłych. Sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad jest połączona z trasami międzynarodowymi, które prowadzą na południe i zachód Europy, co ułatwia spędzanie wakacji poza Polską. Niezależnie od powodów, którymi kierujemy się przy wyborze samochodu jako optymalnego środka transportu, podczas wakacyjnych podróży zawsze powinniśmy pamiętać o jego odpowiednim przygotowaniu do takiej wyprawy. Zrobieniu przeglądu, wymianie starych lub zużytych części albo płynów. Dzięki temu zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnej awarii, a podróż odbędzie się bez żadnych niespodzianek. I na koniec były minister Orbana na chińskim garnuszku.
0: Ciekawostki.
1: Chodzi o byłego ministra spraw zagranicznych, który dołączył do koncernu BYD. Będzie odpowiadał za relacje zewnętrzne oraz rozwój nowych obszarów biznesowych. To nie przypadkowy ruch. To właśnie za kadencji pana ministra Budapeszt stał się jednym z najważniejszych europejskich kierunków dla chińskich producentów. BYD buduje obecnie swoją pierwszą europejską fabrykę właśnie na południu Węgier, w Segedynie. A były już minister przez lata aktywnie wspierał napływ chińskich inwestycji do kraju. Jako szef dyplomacji rozwijał relacje zarówno z Chinami, jak i z Rosją. Wielokrotnie sprzeciwiał się ostrzejszym sankcjom wobec Moskwy oraz krytycznym stanowiskiem wobec Pekinu. Szczególnie bliskie relacje łączą go z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem. Teraz chiński BYD odwdzięczył mu się lukratywnym stanowiskiem. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Zalia, Tylko kochaj mnie, nagranie, które bardzo gorąco polecamy wam na Hit Planecie, wczoraj wylądowało na podium na miejscu trzecim.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Piosenka dnia to nagranie, które już swoją premierę na Hit Planecie miało i na ten moment jeszcze cały czas polecamy wam je jako propozycję do listy, ale być może już niedługo to się zmieni. Cheat Codes i Malt Away.

to oczywiście DJs from Mars i ich tegoroczny wielki hit Man on the Run w Muzycznym Radiu. Takie hity właśnie Wam polecamy. Muzyczne Radio Lato za 5 minut, godzina 15.30. Wtedy u nas najświeższe wiadomości z regionu, a jeszcze przed wielki hit zespołu Wideo.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Zapowiadane burze już dotarły na Dolny Śląsk. Spodziewać się ich możemy i w ciągu dnia, ale również w nocy. Obecnie na termometrach towarzyszą nam dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli do 28 stopni. Ciśnienie cały czas spada, wynosi na ten moment 1010 hektopaskali, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Jak już informowaliśmy, ponad 5 milionów złotych z budżetu województwa dolnośląskiego trafi na konto gminy Wleń na wkład własny do przebudowy zapory w Pilchowicach. Ta kwota stanowi 20% przeciwpowodziowej inwestycji, która w przyszłości ma zapobiec gwałtownym powodziom. Pozostałe 80% pochodzi z budżetu państwa, a łączna wartość tego etapu prac wyniesie około 25 milionów złotych. Decyzja o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie projektu została niezwłocznie podjęta przez radnych, podkreśla marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
9: To pokazuje sprawczość, decyzyjność, zaangażowanie i też taką wrażliwość samorządu województwa dolnośląskiego na prośbę lokalnego samorządu gminnego, powiatowego, ale też pani minister Rugłuskiej, pana ministra Kierwińskiego. Nie widząc innej możliwości realizacji tej części zadania na zaporze, w przeciągu tygodnia czasu decyzja na poziomie zarządu, w kolejnym tygodniu decyzja sejmiku, kwota ponad 5 milionów złotych zabezpieczona. Mamy świadomość tego, że jak nie teraz, to nie wiadomo kiedy, a nie chcielibyśmy drugiej takiej sytuacji jak z Kłodzka.
10: Jestem wdzięczny w imieniu mieszkańców i swoim marszałkowi, sejmikowi województwa dolnośląskiego, że takie wsparcie przewidział.
8: Artur Zych, burmistrz Wlenia.
10: My byśmy jako gmina nie byli w stanie takich pieniędzy znaleźć w budżecie. Myślę, że nawet jeżeli chodzi o zadłużenie, to byłby problem. A tak mamy sytuację taką, że możemy wspomóc to działanie przeciwpowodziowe, które będzie służyło przede wszystkim mieszkańcom, no nie tylko naszej gminy. Chodzi o to, żeby można było w sytuacji kryzysu, kiedy będzie się na Zaporze Pilchowickiej zbierać woda w bardzo szybkim tempie, żeby można dużo więcej wody spuścić. Wyobraźmy sobie sytuację taką, jak była na przykład w 1997 roku. Idzie 600 metrów sześciennych wody jako fala kulminacyjna, a 400 możemy spuścić. Mamy pustą zaporę, woda przybywa przez 2-3 dni, nie przelewa się przez zaporę, my spuszczamy takie ilości, mieszkańcy są bezpieczni, powodzi nie ma.
0: Muzyczka.

0: z ogranicznego mostu drogowego imienia Jana Pawła II, który jest alternatywnym przejściem drogowym dla przejścia Jędrzykowice-Ludwigsdorf. Ten dojazd będzie możliwy jedynie ulicą Wolności, tak więc kierowcy, którzy planują przekraczać granicę w Zgorzelcu, powinni zwracać uwagę na informacje o tym, którędy biegną wyznaczone objazdy. Termin zakończenia pracy i oddania drogi do użytku przyjęto na 17 sierpnia. Liczymy się jednak z tym, że on może ulec drobnym zmianom ze względu na warunki wpływające na przebieg procesów technologicznych. Droga jest betonowa, więc zanim oddamy drogę do użytku, musi dobrze związać i dojrzeć, stężyć beton, a nawierzchnia musi osiągnąć wymaganą wytrzymałość. Roboty gwarancyjne będą kontynuowane, ale będą obejmowały w następnej kolejności górny odcinek ulicy Daszyńskiego, odcinek pomiędzy rondem Jakuba Bemy a rondem u zbiegu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Piłsudskiego. I o terminach rozpoczęcia tych prac będziemy jeszcze informować.
1: Na koniec zmieniamy temat. Legnica przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia, które łączy historyczną refleksję z realną pomocą potrzebującym. 1 sierpnia pomoże w tym boisko przy ulicy Bytomskiej.
2: To boisko szczególne. Zawsze było obserwowane z wież strażniczych przez sowieckich soldatów, przy których jednostce się mieściło. Zdarzały się strzały w kierunku piłkarzy grających na dawnym kolejarzu. Prawdopodobnie ze ślepaków, ale to wiedzieli tylko strzelający. To brutalna historia. Obecnie to teren, na którym spokojnie mieszkańcy miasta mogą się spotkać, aby oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tak przy okazji wesprzeć Anię w walce o zdrowie. 1 sierpnia to data, która na stale wpisała się w polską pamięć narodową. Na murawie przy Bytomskiej staną w charytatywnym turnieju piłkarskim drużyny, mające emocje i czystą ludzką życzliwość. Wydarzenie ma pokazać, że sport łączy ludzi wokół najważniejszych spraw. Organizatorzy zadbali o to, by pamięć o historii wiązała się ściśle z pamięcią o tych tu i teraz. Każda złotówka dla Ani trafi tam, gdzie jest szczególnie potrzebna. W ramach akcji odbędzie się również licytacja charytatywna. Na najmłodszych czekać będą kolorowe dmuchańce, a w meczowych przerwach wata cukrowa i popcorn plus niespodzianki. Co warto dopowiedzieć, za organizacją turnieju stoją piłkarskie Zakaczawie Legnica oraz kibice Miedzi Razem. Pokazują, że można razem, bo cel jest wyżej niż kibicowskie ambicje. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
4: Muzyczny

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Raz jeszcze polecamy świetny polski hit, który już polecamy Wam na naszej hit planecie. Ostatnio wylądował na miejscu 33, a gdzie wyląduje dziś, tego dowiemy się po godzinie 17. To BRO i Wychowany w Polsce.

0: Oasis i Wonderwall. Nagranie, które na pewno będzie kojarzyło się z tegorocznym mundialem, zwłaszcza tym, którzy kibicowali Anglii, bo to właśnie oni wybrali to nagranie do swojej playlisty. Między innymi wybrali też Hey Jude i takie inne wielkie klasyki, ale nie pojawiło się również Wonderwall, które dzięki temu przeżyło swoją już chyba 10. młodość. Utwór, który w zasadzie się chyba nie starzeje. Hit z lat 90. grupy Oasis. A jak już mowa o mundialu, to dajemy znać, co tam na nim słychać. Anglia przegrała z Argentyną w środę, więc będzie walczyła z Francją o trzecie miejsce w tegorocznych Mistrzostwach Świata. No i finał. Finał czeka nas w niedzielę o godzinie 21:00. Hiszpania kontra Argentyna.
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk z Tilaw. Słuchacie muzycznego radia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu. Sędziował tylko 2 mecze na Mistrzostwach Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
6: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
7: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
6: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
8: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
6: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
5: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych, Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
9: Szymon Marciniak był rozjemcą 2 spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wodzem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slav Kovincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
5: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: sama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Musisz wejść na wyższy poziom?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Just a Jackstyle John i Turn the Lights Off. Leci taki hit i już wiadomo, że to czas na Best Of w muzycznym radiu.
1: Best Of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: 12 minut po godzinie 16, aż do godziny 17 w muzycznym radiu będą towarzyszyli nam tylko najlepsi z najlepszych, a później pojawią się te najnowsze hity, bo rozpocznie się najnowsze notowanie Hit Planety. A my wracamy już do programu Best Of. 13 minut po godzinie 16, Taco Hemingway, Fiji.

kolejni artyści w centrum naszej uwagi, kolejne Music News w waszym zasięgu, zatem witamy i zapraszamy na spotkanie z Kygo, LP i zespołem Jungle. Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły, zaczynamy! Doskonale znany wam Kygo powraca z nowym singlem Take Me Back, w którym gościnnie występuje Max McNown, a sama współpraca jest kolejnym, jakże ważnym punktem w serii ostatnich wydawnictw tego norweskiego producenta, DJ-a i kompozytora. Nowy singiel pojawia się po premierach utworów Heaven on Your Mind z udziałem Dana Tymińskiego, będącego hołdem Kygo dla zmarłego przyjaciela i współpracownika Avicii'ego, a także That's When You Know z Carter Five oraz A Save My Love z Khalidem i Griffinem. Od momentu premiery Save My Love nieustannie zdobywa popularność w Europie. Obecnie jest jednym z najczęściej granych utworów w europejskich rozgłośniach radiowych. Tym razem Kygo współpracuje z Maxem McNownem, jednym z najszybciej rozwijających się artystów współczesnej sceny country. Od czasu sukcesu viralowych utworów A Lot More Free oraz Better Me For You, Brown Eyes, McNown zbudował dynamicznie rosnącą międzynarodową publiczność. Nowy singiel Take Me Back to utwór łączący charakterystyczną, melodyjną produkcję Kygo z pełnym emocji wokalem McNowna. Piosenka po raz kolejny podkreśla wyjątkową umiejętność Kygo do łączenia muzyki elektronicznej z nowoczesnym popem i muzyką country. Nowy singiel do posłuchania już w muzycznym radiu. Teraz czas na brytyjski zespół Jungle. To laureaci nagrody Brit Award i gwiazdy światowych aren koncertowych. Muzycy prezentują Someday Somewhere, trzeci singiel zapowiadający ich nadchodzący album Sunshine, który ukaże się 14 sierpnia. Jungle, czyli Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito po raz pierwszy zaprezentowali fragment utworu Someday Somewhere podczas niespodziewanego setu DJ-skiego Toma McFarlanda w paryskim klubie Bass Palladium. Utwór łączy skąpane w słońcu rytmy z elegancką elektroniczną produkcją oraz pełnym soulowej lekkości wokalem Lidii, emanując ciepłem, optymizmem i poczuciem euforycznych możliwości. O samym utworze członkowie Jungle mówią tak: Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się nadziei, że coś lepszego jest jeszcze przed nami. To ten charakterystyczny dla Jungle późnoletni optymizm. Odrobina tęsknoty, odrobina ucieczki od codzienności i mamy nadzieję coś, w czym słuchacze będą mogli całkowicie się zatracić. Światowa trasa koncertowa promująca album rozpocznie się we wrześniu i obejmie występy na arenach w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Ameryce Łacińskiej. Całość potrwa aż do wiosny 2027 roku. 10 listopada przyszłego roku zespół zagra w Atlas Arenie w Łodzi. A propos koncertów, do Polski jeszcze w tym roku powróci artystka, która porwała fanów podczas tegorocznego Open Air Festival. Amerykańska piosenkarka LP dopiero co oddała porywający koncert na Open Airze, a już niedługo powróci do naszego kraju promować swój nowy album. Nowa płyta LP zatytułowana Room 12 ukaże się we wrześniu, a 17 listopada artystka wystąpi na Torwarze w Warszawie. Niedawno poznaliśmy singiel zapowiadający jej płytę zatytułowany Love is all I have. To na koniec naszego kolejnego wakacyjnego spotkania. Łapcie fajne premierowe nówki. U2 z nagraniem Street of Dreams, Hideaway z nagraniem No Color i Martyna Wrochna z nową propozycją Kasztanowce. Dziękujemy za uwagę, było nam naprawdę miło. Tomek Dudkiewicz i Music News. Wracamy niebawem. Do usłyszenia.

0: hit, który rozjaśni każdy, nawet ten najbardziej pochmurny dzień. Two Face i Fire in Your Eyes.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: 5 minut zostało nam do godziny 16:30. Wtedy u nas najnowszy raport regionalny, a poczekamy na niego w towarzystwie organka.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Burze krążą nad Dolnym Śląskiem i tak krążyć będą do późnych godzin wieczornych. Dodatkowo tym burzom towarzyszyć może intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1010 hektopaskali. Jakość powietrza cały czas bardzo dobra.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Na początek wracamy do sprawy weekendowego pożaru składowiska śmieci w Strzegomiu. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podpalenie składowiska odpadów. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Materiał Jacka Zycha.
9: W czwartek prokuratorzy przesłuchali i postawili zarzuty 43-letniemu mężczyźnie podejrzanemu olenie, znajdującego się m.in. w dawnych zabudowaniach kolejowych składowiska odpadów. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, nie przyznał się jednak do umyślnego podpalenia składowiska. Prokuratorzy wystąpili dla niego o 3 miesiące aresztu.
10: Trzeba pamiętać, że środki zapobiegawcze stosowane są po to, aby zabezpieczyć tok postępowania. Z zebranego materiału dowodowego wynika, iż należy ograniczyć do minimum kontakt podejrzanego z ewentualnymi innymi osobami, z którymi mógł współdziałać, bądź które by miały wiedzę na ten temat. Dlatego między innymi zawnioskowano i zastosowano ten i sąd podzielił jak gdyby stanowisko prokuratora i zastosowano ten środek najsurowszy.
9: Powiedziała mi prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Śledczy dość oszczędnie gospodarują informacjami dotyczącymi postępowania i ewentualnych przyczyn pożaru, czekając na opinię biegłych do spraw pożarnictwa. Dziś wiele jednak wskazuje na to, że tego składowiska w tym miejscu w ogóle nie powinno być.
10: Do 2024 roku ze wstępnych informacji wynika, że było tam wydane pozwolenie, aby w tym miejscu składować określone odpady. Natomiast na chwilę obecną prowadzono się czynności w celu weryfikacji, czy po tym, jak utracono prawo składowania tych odpadów, czy było tam coś dodatkowego na przykład składowane, ale to jest wszystko jeszcze na etapie sprawdzania. Jest za wcześnie, żeby jeszcze po prostu nie zdążono wszelkich dokumentów i wszelkich okoliczności tutaj zbadać. To jest dopiero kilka dni, odkąd wszczęto postępowanie.
9: Na koniec przypomnę, że pożar, którego słup dymu widać było w oddalonym o 20 km Wałbrzychu, wybuchł w sobotę 11 lipca. Objął około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni, w tym starą parowozownię. W 26-godzinnej akcji gaśniczej brało udział ponad 220 strażaków. Służby wciąż monitorują i dogaszają pogorzelisko z powodu ryzyka samozapłonu. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Kierowcy korzystający z drogi krajowej nr 12 w Głogowie muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ rozpoczął się właśnie remont dylatacji na moście Tolerancji. Na razie prace nie wpływają na ruch, ale wkrótce ma się to zmienić.
11: Drogowcy zapowiadają wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i apelują o ostrożność oraz stosowanie się do oznakowania. O szczegółach mówi Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
12: Rozpoczęliśmy już remont dylatacji na moście Tolerancji w Głogowie. Obecnie prowadzone prace są głównie pod obiektem i to nie powoduje utrudnień dla kierowców. Natomiast w pierwszym tygodniu sierpnia wykonawca planuje już rozpocząć kolejny etap robót i ten etap będzie obejmował pracę na jezdni głównej. W związku z tym planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji

0: informacji dostępnej w aplikacji mObywatel. Informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego ZUS.
1: Nasze nowe legitymacje to efekt zmienionych przepisów, do których je dostosowaliśmy. W ten sposób są dane naszych klientów bardziej bezpieczne. Nasi klienci mają do dyspozycji dwie legitymacje. Elektroniczną, którą my wystawiamy automatycznie. Mogą też dostać plastikową, jeżeli o to zawnioskują. Nie ma takiej potrzeby, bo ta elektroniczna ma takie same znaczenie jak tradycyjna legitymacja plastikowa. Tą w e-obywatelu zmieniliśmy automatycznie.
0: To wszystko w dzisiejszych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu w sobotę rano. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hi, we are Dong and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: mrozu i dym.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Już za moment godzina 17, co oznacza, że już za moment wyląduje u nas najnowsze notowanie Hit Planety. To są świetne informacje dla fanów najnowszej muzyki, bo to właśnie tam polecamy wam najnowsze i najlepsze hity. Przywita się tam z wami już Patryk Łasica, który ma przygotowane dla was naprawdę gorące premiery i propozycje do listy, no i oczywiście naszą topową 40, a ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzone piątkowe popołudnie. Dobrego weekendu, Marta Wojtunik, do usłyszenia. Zostawiam was z Madonną.

0: autopromocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Burze mogą przechodzić nad Polską, idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
4: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
6: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
4: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
7: Mamy 2 dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19.00 tą imprezę otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
4: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił Sąd Rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
8: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
9: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut. Podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
4: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. Startuje na dobre.
3: Nie ma to jak piątek, nie ma to jak piątkowe spotkanie na Hit Planecie. No i tak jak słychać, moi drodzy, to już się dzieje. Patryk Łasica, witam Was. Za oknami strasznie ciężka aura. Za moment nad Dolnym Śląskiem pojawi się rozładowanie tej duchoty w postaci burzy. No a w muzycznym radiu rozładowujemy napięcie po całym ciężkim tygodniu. Jak zawsze, nie kończąc na Hit Planecie, bo dziś czeka na Was także DMC czy A State of Trance. A w Hit Planetarnych premierach czekają na Was Benny Blanco i BB Tricks. Pojawi się także Martyna Wrochna i duet w składzie Kygo i Mac Novit. Na początek jednak, zgodnie z tradycją, szansa dla dwóch propozycji. No i niech przywita nas Bill Official, Who Cares, czyli kto by się tam przejmował i niech będzie to piątkowe motto, a następnie Sombr i My Body Isn't Ready. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl. No i zaczynamy właśnie teraz.
0: Hit Planeta. Mocno nowa i

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: I jednocześnie jej otwarcie naprawdę godne piątku. Na samym początku Bill Officially Hookers, czyli kto by się tam przejmował. W końcu piątek, świetny klubowy numer, no a przed momentem debiutant, o którym jeszcze dwa lata temu nie słyszał prawie nikt, a dziś podbija międzynarodowe listy przebojów. Sombr, chłopak, który zaczynał od prostych nagrań w swoim pokoju, no a dziś zawitał na salony Hit Planety. Jeśli chcielibyście, aby któryś z nich zawitał do 40 najlepszych i miał szansę powalczyć o wasze głosy, koniecznie dajcie nam o tym znać, a teraz jeszcze szybka przypominajka wczorajszego podium.
0: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim Zalia i jej zupełna nowość Tylko Kochaj Mnie, Melancholina, ale jak widać i słychać, nawet melancholia potrafi prosto trafić do waszych serc, no i uszu. Gratulujemy awansu z miejsca szóstego. Na pozycji drugiej również biało-czerwony akcent, choć po angielsku. Gromi w towarzystwie najnowszego, świetnego singla Ethel H. niedawno ponownie zdobył złoto, wczoraj niestety zamienił się na srebrny medal. A na samym szczycie utwór, który już raz opuścił trójkę najlepszych. No i nawiązując do tytułu, chcieć to móc i dokładnie tak się stało. I Wanna i The Bowser ponownie skakuje do trójki, no i od razu z miejsca czwartego na pierwsze.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
11: Po reklamie.
12: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
13: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
14: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
15: Hello everybody, CJ Stone here.
16: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
17: Cześć, z tej strony Dominik Dudek. Słuchacie właśnie Muzycznego Radia.

0: I jednocześnie piątkowy początek, jak zawsze pełen zmian, pełen emocji. No i zaczniemy od miejsca 40, gdzie dziś pojawił się Dominik Dudek oraz Francis on My Mind, najnowsze Midnight Echoes. Pozycja 39, tutaj Ray Dalton i Go That High, czyli dotrzeć tak wysoko. No i dotarł wysoko, ale niestety dziś już prawie jedną nogą poza listą, tracąc 8 punktów. Z numerem 38 przed momentem kolejna podróż na grecką wyspę Mykonos w towarzystwie Two Pilots. No i tutaj również niezbyt ciekawa sytuacja, bo cały czas tracą. A co przed nami? Duet i to naprawdę konkretny, bo przywita nas Jennifer Lopez i A-Lock, Everything's Fine.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: na wakacjach.
1: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Free Time w muzycznym radiu.
3: Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
4: Po reklamie.
5: Hello, we are Bastille.
6: Hi, here's Oceana.
7: Hello, this is Offenbach.
8: Hi, this is Dragonette.
9: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta, the best chart on Muzyczny Radio. Here we go. Hit Planeta.
10: Najnowsza lista w Polsce. Bonjour from Paris. We are Offenbach. Welcome in the world of a brand new music. It's time for a Hit Planeta. It's time for 3 amazing hours with Muzyczny Radio.

0: Kuba Birecki, albo po prostu Bero, jego powrót do hip-hopowych korzeni. Wychowany w Polsce, dziś zagrał dla nas na miejscu 35, niestety minus 2 punkty od wczoraj. No i płyniemy dalej. Teraz, moi drodzy, trzymajcie się mocno, bo przed nami naprawdę konkretne brzmienie i jednocześnie 22 Bullets.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny...

0: Antory 54 Ultra Talk to You dziś na pozycji 32 minus 2 punkty od wczoraj. Za nami także spotkanie z drugą dzisiejszą nowością, a była to nowość od Armina Van Burena, Here in My Arms, czyli Enjoy the Silence w jego wersji, wielki klasyk Depeche Mode. No i od razu wskoczył na miejsce 33, gratulujemy. Armin oczywiście dla Was zagra ponownie dzisiejszej nocy, także koniecznie bądźcie z muzycznym radiem. A teraz pierwsza dzisiejsza premiera, no i zaczynamy od debiutu, i to polskiego debiutu. Przywita nas Martyna Wrochna, 26-letnia wokalistka i autorka tekstów z Warszawy. Jak zaznacza, podczas pisania tekstów inspiruje się przeważnie tym, co widzi w ciągu dnia, w trakcie podróży czy podczas wieczornego oglądania filmów. Bardzo uważnie przygląda się, obserwuje także relacje innych ludzi, a to dlatego, że chce, aby z jej tekstami mogło utożsamić się jak najwięcej osób. Jakiś czas temu zasiliła szeregi wytwórni 67 Records, z którą rozpoczęła współpracę, no i jednocześnie otworzyła drogę do powstania jej debiutanckiej płyty. Tak właśnie powstały Kasztanowce. Opowiadają o bliskości, bezpieczeństwie i miejscach, do których wraca się nawet po latach. Jesienne liście, złoty szum kasztanowców czy też zapach cynamonu, to wszystko znajdziemy w tym utworze. I jak mówi Martyna, piosenka początkowo była dedykowana jednej konkretnej osobie, z czasem jednak jej znaczenie zaczęło się rozszerzać, bo pojawiające się w tekście dłonie o rozmiarze M stały się symbolem wszystkich bliskich osób, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i spokoju, nawet wtedy, gdy wszystko wokół się zmienia. No i jest to jednocześnie pierwsza oficjalna zapowiedź nadchodzącego albumu Martyny, czyli Myśli pisane. No i skoro są już zapisane, to niech zostaną teraz zagrane.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Studio Killers, let's not talk about our feelings. Dziś na pozycji 30 i zyskują 2 punkty. Za nami także spotkanie z Oceaną, która przeskoczyła jednorazowo aż 9 miejsc, no i wylądowała na pozycji 31. Gratulujemy. Za moment kolejna porcja wiadomości ze świata, także tych sportowych, ale najpierw jeszcze propozycja z poczekalni i będzie ona w biało-czerwonych barwach. Przywitają nas Hania Guzimowicz i Keira. Szkoda na to łez.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
5: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolęcinie przez 144 godziny.
4: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje 3 szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, dziecięcy przy Żwirki i Wigury i szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
6: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
4: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
7: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
4: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
8: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
4: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
9: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sławko Vincic będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polskim kibicom dał się zapamiętać jako arbiter spotkania barażowego Polski ze Szwecją. Szymon Marciniak, typowany przez FIFA do grona arbitrów na najważniejsze mecze, może wracać spokojnie do domu. Ale więcej już o tym. Michał Waszkiewicz.
10: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. Nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak. Jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Canarinhos w tym sezonie nie zachwycają, są jak na razie dopiero na 8. miejscu w tabeli, dlatego ostatni turniej to walka o przepustkę do ośmiodrużynowego finału. Kibice w Polsce, żeby ten mecz obejrzeć, muszą zaopatrzyć się w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy. Marcel Zieliński oraz Zuzanna Pawlikowska, mistrzami Polski w tenisie. W finałowych rozgrywkach na kortach w Gdyni Zieliński pokonał Kacpra Knitera w dwóch setach 6-3, 6-2, a Pawlikowska także w dwóch setach 7-5, 7-6 wygrała z Weroniką Ewald. Mistrzostwa Polski odbyły się po raz setny.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: A w nim Kilimandżaro, Rach i Stambuł.

0: promocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Hi, I'm Dua Lipa.
6: Hello there, we're 21 Pilots.
5: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
7: Hello, this is Robin Thicke.
8: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
9: Hit Planeta!
2: Najnowsza lista w Polsce.

0: i jednocześnie pozycja 28, na której zagrały dla nas Przebi Śniegi, Melatonina, no ale dziś u nas czeka na was jej zupełny antagonista, Adrenalina, to motto dzisiejszego wieczoru z Muzycznym Radiem, no a każda kolejna minuta przybliża nas do coraz to większych emocji, bo przypominam, że dziś na Hit Planecie nie kończymy, a tak naprawdę dopiero zaczynamy. 18 minut po godzinie 18, płyńmy dalej, a na horyzoncie Justy i Sam Harper, Just a Little, ogromny awans o 7 oczek, gratulujemy, no i słuchamy.
1: Na wakacjach

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: A to było U2 i Street of Dreams. No i skoro już jesteśmy na tej ulicy marzeń, to warto uważać na to, aby się nie zgubić, tak jak utworzy przed nami Lost in a Dream, jednocześnie Loving Arms.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl. Po reklamie.
2: Hey, this is John Rivers.
3: Hello, my name is Anna Chiara.
2: Hi, we're Energy DJs.
4: Hi, my name is Sue Summer.
2: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
5: A przed nami miejsce 24, no i najlepsze solo na banjo, jakie dziś usłyszycie.

0: Leoni, Marcus i Martinus dziś grają dla nas na pozycji 23, no i mocno stracili, bo aż 8 punktów, a przed nami ostatni dzień lata, no ale to tylko w tytule, jednocześnie Gibbs i Ego.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.
6: Hello, we are Bastille.
7: Hi, here's Oceana.
8: Hello, this is Offenbach.
9: Hi, this is Dragonette.
10: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta, the best chart on muzyczne radio. Here we go. Hit Planeta.
11: Hello everybody, we are Jubel. Check it out at Hit Planeta.

0: A to było dokładnie nasze miejsce 20. Ocean House i Jubal. Wspaniały wakacyjny numer. Myślę, że części z Was może przypominać właśnie o wakacjach nad morzem, nad oceanem, w jednym z klimatycznych domków. No, całe szczęście, że zawsze możemy wrócić w pamięci do tych dni, ale niestety czasu cofnąć się nie da. Ale myślę, każdy z nas miał w życiu moment, w którym chciałby wcisnąć taki magiczny przycisk przewiń do tyłu. Amerykański felietonista Doe Larson powiedział kiedyś, że nostalgia to sprytne oszustwo, które każe nam wierzyć, że przeszło była o wiele lepsza niż była w rzeczywistości. No i może miał rację, może to faktycznie jest oszustwo, ale powiem wam jedno, że jeśli ta iluzja ma brzmieć tak, to ja poproszę o bilet w pierwszym rzędzie i to w obydwie strony, a to dlatego, że przywita nas norweski mistrz. Facet, który zeswatał fortepian i tropikalne syntezatory, no a dziś to najlepsi przyjaciele jest oczywiście Kygo, który tym razem zaprosił do studia Maxa McNona, chłopaka z Oregonu, który dał się poznać świat kiedy zgarniał miliony wyświetleń na TikToku śpiewając z gitarą w swoim pokoju. No i tak właśnie powstało Take Me Back. Także moi drodzy, zostawiamy to, co dzisiaj poszło nie tak, to, co poszło nie tak w tym tygodniu. Dajemy głośniej, no i płyniemy. Przed nami absolutna premiera.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Danny Benassi, Dua Light, Mamas and Papas, no i oczywiście California Dreaming, dziś na pozycji 19, a przed nami polsko-czeski duet. Mikolas Trips ponownie zyskują plus 5 punktów.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Hey, my name is Jay Oda Silva and this is my new track on Hit Planeta, on muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Popularne kąpielisko na Śląsku zamknięte. Sinice psują zabawę. Małpki alkoholowe mają mieć kaucję. Aktywiści mówią, zabrońcie wreszcie ich sprzedaży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce. Kilka wagonów wpadło do Popradu. To wszystko na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się toksyczne i to w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
5: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
4: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprociańskie w Tychach znowu jest zamknięte. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane. Tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
6: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwością jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiecie, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
4: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji społecznych, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację. Kaucja może objąć już nie tylko plastikowe butelki, ale też tak zwane szklane małpki. Takie są plany rządu. Aktywiści pytają, czy nie lepszy byłby zakaz sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Jakie mają argumenty? O tym Ben O'Connor.
7: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane. Mówi Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze.
8: Docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
7: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy.
4: Biolodzy potwierdzili istnienie nieznanego dotąd gatunku małpy. Badali lasy w Demokratycznej Republice Konga, zainteresowali się zdjęciem małpy sprzed 18 lat oraz informacjami od lokalnych plemion. Nowy gatunek ma charakterystyczną pomarańczowo-kremową plamę na wargach, dlatego nazwano ją małpą o pomarańczowych ustach. A oficjalnie biolodzy nazwali małpę mianem kolobus kongijski.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
10: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały. sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze sport.pl.
0: Kompletnie zneutralizowana w tym finale, nie miała żadnych argumentów.
10: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
0: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
10: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13 etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
3: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
11: No i na sam finał naprawdę porządny kaliber Steve Aoki, Eli Ox, Sacha i Gravity.

0: Hit. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaron.
4: Hi, we are Icona Pop.
5: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Audio Souls, no i Promise. I a propos tych obietnic, to właśnie ten moment. Moi drodzy, hit planetarny finał, ostatnie 44 minuty naszego spotkania. Po brzegi wypchane najlepszą i najnowszą muzyką. No i oczywiście jeszcze jedna premiera czeka na was, a ta będzie naprawdę konkretna i nie może was ominąć. Audio Souls zagrali dziś na miejscu 13, a zamienili się miejscami z Martyną Baranowską, która pojawi się przed nami.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Zupełnie niespodziewane połączenie. Andrea Bocelli, David Guetta i Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game, przez bardzo długi czas byli na samym szczycie, no ale wszystko ma swój czas i dziś wylądowali na pozycji 11. Przed nami finałowa dziesiątka, a otworzy ją królowa Latino, która ponownie zyskuje. Jest to najnowsze Daj Daj.
1: Hit planety. Mocno nowa i totalnie przebojowa.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
4: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
5: Hello, everybody, I'm Tiana.
6: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hits Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: nowa i totalnie przebojowa.
1: A to było duo Alan Walker, Ava Max, którzy postanowili wziąć los we własne ręce. No i dziś los tak chciał, że wylądowali niestety na miejscu 9, tracąc 4 punkty. Klubowa wariacja na temat Karminy Burany, Karla Orfa, ależ ładunek emocji też ten numer przekazuje. No i przed nami również emocji nie zabraknie, bo pojawi się właśnie teraz finałowa premiera i będzie to naprawdę coś porządnego. Mogę nawet powiedzieć, że przywita nas taki muzyczny odpowiednik szalonego naukowca, który potrafił gotować wękwidną kolację, no a między deserem a kawą z uśmiechem pisze na ustach hit dla Eda Sheerana, Justina Biebera czy Rihanny. No i jest to pewnie wam dobrze znany, bo nazywa się Benny Blanco i ma na koncie naprawdę więcej numerów, jeden na listach przebojów, niż większość z nas ma aplikacji na telefonie. Mało też kto wie, ale Benny zaczynał w swojej sypialni, desperacko wysyłając pierwsze jeszcze trochę koślawe bity przez MySpace'a, no a dziś jest prawdziwym królem Midasem światowej produkcji. Tym razem połączył siły z absolutnym fenomenem z Hiszpanii, Bibi Tricks, dziewczyną, która z hiszpańskiego rapu i drillu zrobiła prawdziwą sztukę, no i w ostatnich miesiącach zyskała naprawdę setki tysięcy słuchaczy. Razem serwują nam utwór Joven y Salvaje, co w wolnym tłumaczeniu brzmi po prostu młodzi i dzicy. No i tak jak można się spodziewać, to absolutnie nie jest piosenka do słuchania w ciszy i skupieniu nad filiżanką Melisy. Utwór, który idealnie zapowie nadchodzące DMC, no bo piątkowy wieczór z muzycznym radiem nie służy tylko do spania. On się dopiero zaczyna.
0: To jest kolejna.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-silnik-prąd. PL.
1: Po reklamie.
2: What's up, Ole? It's Jubal.
3: Hi, I'm Karinin.
2: Witajcie, z tej strony Arykusowski.
4: Hello, people, this is Holy Molly.
5: Hello, Poland.
6: Hi, we are Blang and Jones.
5: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta. Na wakacjach.
1: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.

0: Na zegarach 13 minut do godziny 20. No i czas podsumować wasze dzisiejsze głosy. Na miejscu piątym Zalia niestety długo nie nacieszyła się brązowym medalem. Tylko Kochaj Mnie traci 2 punkty. Miejsce czwarte przed nami okupowane przez DJ Antua, Never Stop the Party. Idealne piątkowe motto, no i tutaj bez zmian od wczoraj. Na pozycji trzeciej wczorajszy lider Bauza i I Wanna ponownie oddaje złoto, ale nadal w top 3. Miejsce drugie należy do duetu Usually David Guetta, którzy robią ogromny skok, bo aż z miejsca siódmego, no ale dokładnie tak musiało się to skończyć, Shine. No i moi drodzy, król jest tylko jeden, a jest nim oczywiście Andrzej Gromala, Gromi, który nawet już raz króla wspólnie stworzył z Edytą Górniak, a dziś sam nim został po raz kolejny na podium Hit Planety z singlem FLH. Co się stanie jutro, to zależy wyłącznie od was, zachęcam do głosowania na stronie muzyczneradio.pl, a co się stanie za moment, myślę, że już czujecie w kościach ten bas, który nadciąga przy okazji DMC. Za moment przywita się z wami Maciej Wowk. Ja wam życzę udanego wieczoru. Dziękuję za dziś, Patryk Łasica. No i do następnego.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wow, to jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących Wołynia. Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce, wagony spadły do rzeki. Płock wypięknieje, w samym centrum miasto wyremontuje dwa zabytkowe budynki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących, jak to nazwał, tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Dodał, że zwiększy liczbę zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Na telegramie w internecie Zełenski opublikował wpis: przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. A o ekshumacjach na Wołyniu pisze: wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań. Służby zabezpieczyły teren przy wykolejonym pociągu w Małopolsce. Po południu między Wierchomlą a Piwniczną z torów wypadł pociąg towarowy. Kilka wagonów stoczyło się ze wzgórza do rzeki Poprad. Nie ma informacji o tym, by ktokolwiek ucierpiał. To fragment trasy kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju. Ruch pociągów jest zablokowany. Uruchomiono autobusy zastępcze. Nie ma też na razie informacji o przyczynach wykolejenia. Ceny paliw nadal idą w górę. To efekt niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bartosz Kądziołka.
3: Rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach. Większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
3: Analityk nie spodziewa się, że rząd wróci do programu obniżek na stacjach, ale jak dodaje...
4: Jeśli ceny przebiją ten poziom 8 zł i będą znowu zbliżały się do poziomu 9 zł, tak jak na koniec marca olej napędowy, który kosztował 8,75 zł i nie było widać końca podwyżek, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu, to być może to będzie ten moment, kiedy jednak dosyć poważnie rząd zastanowi się nad jakimś nowym rozwiązaniem.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. To drożej niż rok temu o 1,17 zł za benzynę i 1,22 zł za olej.
2: Władze Płocka planują rewitalizację dwóch zabytków w centrum miasta. Dawnego Horteksu, który będzie nową siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury, i Hotelu Angielskiego. Powstaną w nim nowe mieszkania na wynajem. Miasto odkupiło oba budynki od prywatnych właścicieli. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Często niewiele interesuje samych piłkarzy, którzy mają w nim zagrać. Michał Waszkiewicz.
5: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
2: Finał piłkarskich Mistrzostw Świata po raz pierwszy w historii ma mieć półgodzinną przerwę. W tym czasie odbędzie się koncert. Zdumienie i rozczarowanie tym wyraził m.in. były szef FIFA Sepp Blatter.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
7: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.

0: reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.

0: Tato bretraky od DMZ na pozycji numer 35, Masano. Lost My Mind. Wcześniej Adam Beyer z Arminem w duecie No Mercy. Zagramy ci jeszcze raz Dr. Mocte. Love Rave the Planet. Hymny 2026. Będzie zagrany Michael Jackson w nowej odsłonie. Magua, you know why. Jak wam się podobał? Darut, Feel the Beauty, Soundstorm, Antbat, Dimitri Vegas i Eric Prince, Opus, Trans Shock 2026. Eric Prince albo Pryda, jak to woli.
1: Podoba ci się ta muza? Okej. Okay. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl. To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli. Reklama.
2: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
0: Moi drodzy, tu elektryczne dźwięki, które meldują swoją gotowość, głośność, rozgrzane głośniki, rytm ustawiony dla was. I tak do drugiej. Jeśli w tej chwili gdzieś tam delikatnie u was, wasza głowa wykonuje niekontrolowane ruchy prawo-lewo, tupanie nogą, szeroki uśmiech, to jest to. To tak ma być. Nie przeciwstawiać się, dobrze? Piszecie, że duszno, że gorąco, to proszę bardzo.

0: presets. Getting ready for takeoff.
1: Powiem wam, że to lubię. Bas rozgrzewa, tempo rośnie. Wtedy dzieje się coś fajnego. Nie straszne nam upał, duchota, chociaż tak naprawdę powiem wam, że nie jest źle. Mamy deszcz w Wielkiej Górze, ale widzę, że nad Karkonoszami zrobiło się stroboskopowo. Że trzymajcie się muzycznego radia.

DMC, moi drodzy, to język, który zrozumieją wszyscy, niezależnie od wieku. Chciałem powiedzieć szerokości geograficznej, ale niech będzie. 12, 32, 19, 10. Odpalamy nasze GG.

Wiem, moi drodzy, dzisiaj na początku było kiepsko, ale już z tego, co donosicie nam, wszystko dobrze lata. DAB Plus, Warszawa, kanał 11B, Wrocław, kanał 12B, Kraków 9A, Katowice 10B, Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów, kanał 8D.

Nawet te stare nagrania z listy DMC, moi drodzy, mają jedną wspólną cechę. Mają świetną energię. Nawet jeśli napisane jest DMC 9899, to coś w tym jest. Ładujemy sobie już GG 12:32:19:10. Cały czas czeka na nas jeszcze granie Dr. Mutt, Tomahawk, Imagine Love, Rave the Planet. Czekajcie, chciałbym podziękować, bo coś dostałem.

dziękuję za przesyłkę. Dostałem od Małgosi. Kartkę, słuchajcie, dawno temu, jeszcze po poprzednim wieku, pisało się kartki z życzeniami. Jak ktoś wyjechał, nie wiem, nad morze, w góry, do cioci, do wujka Staszka, to szedł do kiosku, kupował karteczkę, przyklejał znaczek, bach i pisał coś takiego. Serdeczne pozdrowienka z pięknego Podkarpacia dla ciebie, Macieju, i dla Krystiana, śle Gosieńka. W załączeniu magnesy na lodóweczkę. No Gosieńka, bardzo ci dziękujemy. Krystian dostanie jeden magnes, ja dostanę drugi, a to są dwa, czy trzy? Dwa. No szkoda, że nie trzy, bo jeden by został magnes w naszym radiu, naszej radiowej lodówce. Ale dobre i to. Gosieńka, dziękujemy. No fajnie, że pamiętałaś o nas. No, dziękujemy za kartkę. SM Tracks.

macie wiarę, to latało 99 pod EMC. Pamiętam Protektor później, jechał też równo w tą stronę. Dobry wieczór, zaczynamy od Krzysia z Lwówka Wielkopolskiego. Witam mistrzu ceremonii, do wszystkich DMC maniaków. Gorący uścisk dla Ani z centrum mojego wszechświata. Krzysiu, trzymajcie się, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Lwówek Wielkopolska. Pamiętajcie, że w aplikacji możecie się nagrywać. Aplikacja muzycznego radia i głosóweczki. Zobaczymy, czy ktoś... jest już, oj.

jest nasza dźwiękowa podróż, napędzana wyłącznie dobrym bitem. Jarek z Lubina. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Od Jaro z Lubina dla DMC Maniaków. Trans Forever. Jarek, dziękujemy. Pozdrowy dla Doroty i synów z Kacpra i Wojtka. I Dawida, przepraszam. Pozdrowy dla muzycznego radia od Pawła z Podgórza w Wałbrzychu. Pozdrowy dla Krystka. Ja dziękuję. Całego muzycznego radia. Kamil ze Skokowej. Dobry wieczór, Grzesiu. Witam. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy napisał, dociągnęli do końca tygodnia. Zakładam, że nie było łatwo, ale już jest wszystko okej. Grzesiu jest z Wrocławia. Siemaneczko wszystkim, dobry wieczór. Dla Wioli, Mariusza, Ani, dzisiaj domóweczka. Jutro blues nad Odrą w Ścinawie. Pozdrowy dla ciebie, Krystian, bawcie się dobrze. Uściski od muzycznego radia. Pozdrawionka dla znajomych. Artur lata, tańczy, śpiewa i trochę fałszuje. Pozdrawionka macie wszyscy od Adama. Z Wądroża Małego.

Dobry wieczór wszystkim kibicom Michał z Lwówka Śląskiego. Dobry wieczór, kłaniamy się pięknie, Wojciechów razem z wami. Pozdrowy dla wszystkich DMC maniaków, Michał i Alicja. Tomorrow. Hej, DMC z wami, 26 lat. To prawie tyle co ja. Od Marcina ze Świebodzic, dla wszystkich, dla was stolatek. Dla mojej kochanej żonki, która słucha razem ze mną DMC i tańczy w kuchni podczas robienia naleweczki. No to Marcin, taka żoneczka to skarb, uściska jedna zdanie Tomorrow. Albo nawet Mikołaja zagramy. Świebodzice pełną parą i nalewka pełną parą. I Marcin pełną parą. I Messner też. Pinball DMC pozdrawia.

największe staraki DMC, nie pamiętają tego numeru. Dobry wieczór wszystkim. Radiowców DXR-ów pozdrawia Piotr. Ja dziękuję. Maciejku, wszystkich kierowców zawodowych pozdrów, którzy jeżdżą ciężarówkami, tych latającymi autobusami. Pozdrawiam kanał Romka, który ubolewa, że mu 25 minut uciekło. A nie było w ogóle w sieci. Spokojnie, dlatego był miks, moi drodzy, i czekałem, aż wszystko ruszy tak, jak trzeba.

po całym tygodniu nierównej walki w korpo. Twoja muza, Macieju, to jest po prostu jak zanurzenie się w całość. Chłodne ciało. Tomek ze Zgorzelca. Jak ci dają w kość, moi drodzy, mówię do wszystkich, odpuścić korpo, próbować samemu. Ale najpierw próbować samemu, a później opuścić korpo.

Uściski dla was wszystkich, dla Sebastiana. Chcę Gosia. Śle Gosia z Podkarpacia. Maciejku, dzisiaj DMC leci na Astronamur w Belgii. Miejscóweczka do obserwacji gwiazd. No może, nie może być piękniej. Pozdrowienia dla wszystkich, całą rodzinę. Ja dziękuję. Uściski dla Małgosi, z sąsiadów. Grzesiu.

panowie ze spawalni firmy zbrojeniowej. Nie powiem nazwy, bo to może być tajemnica wojskowa. Pozdrowienko na jednego spawacza, który próbuje zakłócić nam ucztę wieczornej go DMC Marek. No, drogi kolego, żeby ci chłopaki tam, wiesz, czegoś tam nie zaspawali, bo co wtedy zrobisz?

štěstí dla šalového Artura, který před DMC láta jako prostě džikus. Tak vládě tak, DMC ta sem vyvouje taky instinkty. To je pěrvotné. Genov nie oszukasz. Pozdrowy od Matejki dla całego aspektu Dlina. Witam wszystkich, Szprotawa i Piotrek. Stara Gwardia z Podgórzyna leci z wami. Pozdrowie dla Beaty. Czołem, czołem, witam degustatorzy Skalników. Lecą z wami DMC Maniakami. Uściskaj moją drugą połowę, która, z którą w niedzielę będziemy śpiewać 100 lat. Życząc najlepszego. Dinozaur, DMC, degustator, Chris. Poznań.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.
2: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
3: Rofmiś on. Niechaj dzisiaj każdy dobrze się bawi przy DMC. Fajnie się buja. Napisał Adam do nas. 12.32, 19.10. Miś. An. Pozdrow, Fadziajko, cała ekipa z Jelcza. I tego, który nie zna się na dobrej muzyce. No po prostu inna płynie w jego żyłach. Nie próbujcie mu wymienić. Absolutnie. Z teledysku tą dziewczynę trzeba mu podesłać. Na to śpiewa. Rofmiś an.

panów i garaż latający non-stop. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich. Grzesiu napisał do nas. Żary pozdrawiam, Szymek. A i dzisiaj z Eteru FM wszystko jest okej, gra non-stop. Starsze technologie zawsze dają radę. No Szymek, nie zawsze. Oj, nie zawsze, uwierz mi.

Maciejku, nawet nie wiesz, jak my czekamy na piąteczek, na DMC. Pozdrawiam dla wszystkich stałych znajomych, Piotr z Lubina. Ściskam wszystkich tych, którzy dobrze się kręcą. Ola, Piotr, Sabinka, Lubin i wszyscy przyjaciele. Pozdrawianka dla tych, którzy wyjadają malinki. Dzisiaj bawią się razem z nami.

Tak to si ja najbardziej lubię, tak. Muzyka z podkładów kolejowych, tak mi się kojarzy. Otwórzcie, moi drodzy, uszy. Podkręćcie uśmiechy i sprawdźcie, co gra w świecie. Takie elektroniki.

zielone światło. Maciejku, w Gdyni burzowo, deszczowo, ale jest ogień jak co piątek. Pozdrawiam wszystkich. Damian. Dziękuję całej ekipie Muzycznego Radia za pełne profesjonalizm i szybkość w naprawie streamu. Jesteście super. Chłopi, oni przylecieli z nowym komputerem, żeby to ruszyło. Pod pachą.

every beat is a part of my

są właśnie, moi drodzy, pełne głośniki dobrej energii, dobrej muzyki. Tak pracują generatory DMC.

No to lecimy teraz pozdrowionkami dla familii całej. Gorące uściski dla Damiana i gości z Chocianowa. Paula i Bartek. Dzięki za mega muzę. Every single moment of time I wish I could grab a ray of sunlight and make it my own. When tears no longer dry, hope has become nothing but illusion. Where in the world is my place to be and stay? I'm drifting away. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale uwierzcie, że w tej chwili to, co gramy pod kładzie, to jest dyskietka z roku 98. Mini dysk. Odkurzyłem, znalazłem, wrzuciłem i zagrał. Bo czasami nie chcą grać. Czas robi swoje. Witam na posterunku, Macieju. Ogień! Patryk z Lubania. Klaudia, nie wiem, mogę ci zagrać. Gdzie znajdę tego Mikołajka? No.

Aż Krystian się zapytał, z czego ty to grasz? Z kasetki, prawie. Buziole dla Magdy z Legnicy i dla Antka z Głuchowa. Do starego Mercedesa. Dobry wieczór po dwóch tygodniach. Jestem na GG. Słucham DMC przy moim kochanym radiu. Pozdrowienia dla całej załogi. Kobra Lubin.

0: Mówią, żeby na rybach cicho siedzieć. Z wami nie da rady. Pozdrawiam. Szczecin, Kafa 70.
1: To z nami cicho siedzieć? No pewnie, że się nie da. To jest to radio.

te podkłady mają swoją energię. A każdy z was ma własny powód, żeby tej energii wysłuchać, nałapać. Grzesiu napisał, cześć Macieju, dziękuję z serducha. Dzisiaj DMC leci na ostro. Gorąco pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Małgosię, Sadów, Grzegorz. Właśnie tłumaczyłem mojemu synowi 17-latkowi, co to jest GG. Aż tak. Taki messenger, no. Macie chociaż parę taktów, bardzo proszę, zależy mi Arek z Oleśnicy. Bardzo proszę. Udany lot będzie wtedy, kiedy usłyszę moich ukochanych artystów z Podznaku.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: DMC w muzycznym radiu. Muzyka z najlepszym napędem.
5: Jak dla mnie najlepszy napęd to ten trensowy, taki klasyczny.

Tam zasłuchajcie to. Poprawia humor szybciej niż podwójne, potrójne. Espresso, naprawdę. To jest DMC, to jest muzyczne radio. Kończymy za chwileczkę GG. Przeniesiemy się na Facebooku. Do listy, do podkładów, do muzyki.

0: Powiem wam, że czasem odzywają się tacy słuchacze, którzy no, gdzieś tam 10-15 lat temu i tak dalej. Maciejku, dobrze słuchać, słyszeć. Piątkowe wydanie listy DMC. Wracam sobie na stare śmiecie, a mordka mi się cieszy, jak usłyszę DMC. Pozdrowie w szczególności dla, dziękuję, dla Piotrusia z Marciszowa, Przemka z Legnicy, całej reszty. Pozdrawiam.
1: Janek.

nasz elektroniczny świat nie zwalnia. Ja też nie mam zamiaru. Piotrek z Lubina, dziękuję. No cieszę się, że ci się podoba. Pozdrowie dla Mercedesa. Wojtka.

że na rusztowaniu, bo ciągle Piotrka, który jeszcze jest na rusztowaniu, gorący uścisk, cinek. Mecenas Rysiu, trzymaj się. Najważniejsze, że ty żadnej roboty się nie boisz, szeryf. Najlepsze czcionka dla Tomka z okazji 46 urodzin. Zdrowia, szczęścia, przyjaciele z Wrocławia. Dreams, dreams. Classic hits.

Neviem, akú vás ale u mne. Také numer je to. Tata mi to jest. To je ešte dňa v samohode. Nie tylko. Ko jadę później i nie wiem, gdzie jadę, no. O matko, nie sądziłem, że jeszcze kiedyś założę GG. Ale czego nie robi się dla muzycznego radia? Pozdrowionka serdeczne. Dla mojego męża, Helmuta. Misie, kocham cię. Kocha cię Mariola. Madame Mariola. Witaj, kawodzu. Pozdrowy dla wszystkich nakręconych. Zakręconych. Maciel z Lato Ceramików. Oni, słuchajcie, tam są zakręceni dopiero. Nie wiem, nawdychają się tej ceramiki, a później szaleją. Biegają, kombinują, latają, ale gaz mają.

Moi drodzy, jeśli ta muzyka jest lekarstwem, bo według mnie jest, to właśnie otwieramy po 22. Najlepszą aptekę. Bez recepty. Zupełnie gratis. Tylko zobaczymy, czy nam to zrefundują. Muzyka bez granic.

teraz zderzenie dwóch światów. Jeden, dziewięć, dziewięć, dziewięć. To było tak dawno temu.

Adam z Gdyni pyta, cóż to był za numer wcześniej, no? Mark Van Dale. Water Verve. A teraz? Contact. Feel the noise.

Jasienica jest z wami, Arek. Dobry wieczór wszystkim. Już kończymy zaraz to jedzie. Tyczka, dobry wieczór, witam. Co tu jest grane? Kto to wie, chłopie? To nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. Ola i Piotr, pozdrówki. Od

0: aggressive attack.
1: Feel the noise. We got contact.

Nie wiem, czy mi się wydaje, ale... Kiedy takie numery lecą w eterze, no i w radiu też przez głośniki, to nawet nasz zegar, ten radiowy, tak jakby wybijał rytm, wybijał tempo. Pozdrowie dla DMC Maniaków, szczególnie dla mojego, dla mojej żonki Władzi, brata Maciejki, sister Doro i całego świata. Pozdrawiam, dziękuję tobie Macieju za mega dobre loty w Gotnicy. Dobra. Pozdrowie dla Marcina i jego małżonkę za odwiedziny wspólnie. Naprawdę bawiliśmy się świetnie. Grzegoś, Grzesiu z Gotnicy okolicy. Uściski dla ciebie. To był dobry dzień.

0: wiedziałeś, jak słuchać teraz DMC gdziekolwiek na relaksie, ale takim stuprocentowym. Przy wodzie, nie wiem, przy ognisku. Może złoczył was deszcz? Zadzwońcie 75-7646-6465. Pozdrawiam Kala Szczepanowa od kierowcy z pizzerii. Dobry wieczór wszystkim DMC Maniaku. Marcin z Bolesławca. Pozdrawiam. Zdrowy dla ciebie. Pozdrawiam wszystkich DMC Maniaków. Niech bas niesie. Parkiet płonie, a dobry klimat trwa do białego rana. Podkręćcie głośniki na maksa i bawcie się tak, jakby jutra nie miało być. Dźwięki te rozkręcają każdą kosmiczną imprezę. Magda z Wojciechowa. Maciejku, jak prawdziwy Polak, na urlopie robię remont łazienki przy DMC, to czysta przyjemność. Marcin ze Stronia Śląskiego. Oj, żeby te płyteczki tylko pasowały do siebie, słuchaj, bo ci zygzak wyjdzie DMC, co wtedy? Będziemy się zrzucać na nową łazienkę. Muzyczne wibracje, tylko w DMC, pozdrowionka dla wszystkich. Maślana, Daro i Matejko. Mateuko. Mateuka. Dzierżoniów. Zibi, uściski dla znajomych. DMC maniaków, którzy ten program mają we krwi. Piękne brzmienia.
1: Summer. With DMC. Best music.
0: Buziaki dla Gregora z Belgii. Małgosia. Nie do Piotruś z Radomia. Z mini dysków. Ołówka nie mam przy sobie. Na ekipę z Gosnicy pozdrowionka. Ogień był, aż prądu brakło.

słucham sobie audycji na stronie muzycznego radia. Uszy mnie bolą słuchawek. Myślałem, że od muzyki. Ogień Macieju i tyle. Full power. Pójdę do laryngologa. Pozdrowy dla Łukasza i Justyny od ekipy z Warzęgowa. Słucham DMC z synkiem Tymkiem na trasie. Pozdrowionka z Wysokiego. Mieszko. Szlachta nadar czeka. Degustatorze Skalników, pozdrawiam DMC Maniaków. Dziękując gąską za fantastyczny urlop, który dzisiaj finalizujemy imprezą na plaży w rytmie DMC. Sir Tom oraz Sir Leon Zawodowiec. Panowie, no to tęgich lotów. Adaś z Ostrowa Wielkopolskiego. Kończymy urlop jutro, wracamy znad morza, a dzisiaj DMC rozgrzewa pole kempingowe w Serbinowie. Pozdrowienia. Adam, Beata, Olga, Adam z Ostrowa.

w DMC każdy bit ma swoją moc. A każdy breakdown ma certyfikat dobrego nastroju. Serdecznie pozdrawiam chłopaków, którzy lecą z Dzierżoniowa do Wawy z muzycznym radiem, z DMC. Lubiechowa obecna, Marcin. Lukas ze Skokowej, dobry wieczór, DMC maniacy. Pozdrowy dla wszystkich siedzących w Rakowie nad Odrą. Paweł i

Kamil. Dawid. Niech moc będzie z tobą. Moto Michał? Nie, Moto Mati melduje się w garażu. Mati Budzicz.

Macie upłynę po kanałach. W rytmach DMC. Marcin Van Bing. Asia Uściski na DMC Maniaków. Asia z Lubania. Dziękujemy, pozdrawiamy Adam. Z Węgorzewa. Elbląg, Paulina. Moc niech będzie z wami. Rolnik z deszczowej Oławy pozdrawia wszystkich DMC Maniaków. Przy takich bitach idzie pięknie. Wałbrzych, Paweł, Dorota, lecimy z wami. Hojnów jak co piątek się melduje. Odruchy są prawidłowe. Tupanie, skakanie, banan na buzi, Tomaszek. Kosmiczna audycja z dźwiękami. Pozdrawiam.

Trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy mi się GG wysypało. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie chcę współpracować. Chyba za dużo, za dużo. No to jak za dużo GG, no to bardzo proszę teraz. Summer.

A oni zawsze w dobrej formie. Four Strings, Acid Face, wcześniej Kuba Nathan, Field Ecstasy, Mix. A teraz będzie się ścigał Durant z nowym numerem.

0: Muzyka z najlepszym napędem.
1: Bardzo mocno dbamy o ten napęd, aby no wszystko działało jak trzeba. W każdy piątek. W DMC Tomek jeszcze rzutem na taśmę pozdrowionka z garażu. W powiecie. Krzyżanowskim. Maciejku, skoro DMC pozdrawia, to znak, że nadajemy z tych samych korzeni. Dobrej zabawy dla wszystkich DMC maniaków. Całą ekipą lecimy z waszym bitem. Rudna. Daniel jeszcze ściska Anitę z magazynu. Wojtek, Aga, Zuzia, Zybi, Portugalia. Pozdrawiamy. Uścisk dla Izabeli z Koszowa Wielkopolskiego. Najlepszego dla najwierniejszego fana DMC. Człowieka o niesamowitym, pięknym wnętrzu. Wiewiórka.

czwartek napisał tak. Pozdrawiam wszystkich, naprawdę. Ściskam was wszyscy, DMC Maniacy. Ściborków i Antonków jak najbardziej. Martynków. Purłanków, Janeczków i cały kochany świat przyjazny.

odezwał się Martellini. Herbu zielona pietruszka, mamma mia. Martini, ściskamy z Wrocławia, odliczamy do Park Beats. Martini i Basieńka. Basieńka i Martini. Bartek napisał, nawet nie próbujcie opuszczać DMC. Dobry, mocny beat dosięgnie was wszędzie i po wsze czasy. No to Bartuś, dla ciebie zagramy. Teraz, przez 4 minuty. Smakasy. Dobrasy. Rozkrętasy. Dźwięki, które wpadają w ucho i zostają tam na dłużej.

To nasz piątkowy lot. Złodzież już. Ojej. Prawie północ za 34 minuty. Słuchajcie, Grzegorz tak nam napisał. Taki tak ciekawy. Maciej, a tak w ogóle odbieram was z nadajnika z Warszawy. Po cyfrze. Jestem jakieś 20 km od nadajnika. Na zwykłym kablu. Także śmiało możesz pozdrowić całą stolicę i powiat łomiński. Tu odbieram na tym kabelku i tu mam zdjęcie, mam film. To dziękuję ci bardzo za informację. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bartek, ty się nic nie bój, policja też nas słucha. Także spokojnie. Słuchajcie, miałem kilka pytań, czy jeszcze dzisiaj raz zagramy. Hymn. Rave Planet. Pewnie, że tak. Z przyjemnością. Co to było? Berlin. Dr. Motte i Tomahawk.

No i tego się obawialiśmy. Nawrotki napisały do nas, że no jak tak dalej pójdzie, to policja jak nic do nich podjedzie. No i mamy nagranie na żywo. This is the police speaking. This club is closed. Nawrotki.

To DMC, odcinek 1438. Słuchajcie, nic się nie martwcie. Jak coś wam się przydarzy, to zawsze na widzenie pierożki przywieziemy.

Selfia twój mail mówił mi, pisał mi, że ty zmęczona po pracy, a ty proszę tu. Tany uskuteczniasz, no. Nie wiesz nigdy kobiecie.

Sexy to są nuty, które rozwalają smutny tydzień. Co słuchaj, tydzień? One działają na rok do przodu. Domi. Dobra dawka.

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: Posłuchajcie, to jest naprawdę dobry remix. Uwaga.
0: New track, only on DMC.

jak słychać dzisiaj sporo premier, bo to Children, Audi Simon, Talatu XLC i Nico. Na miejscu 12 Signum Come On Strong w remiksie 2026. Na 13 miejscu Sandro Mileno. To jest DMC, to jest muzyczne radio, to są

0: No cóż, moi drodzy, telefony się rozdzwoniły. Szczecin był taki trochę poszarpany, ale no bo tak się z kimś rozmawia przez telefon, to tak wychodzi. No cóż, I'm Music, We Talk About Dreams na pierwszym miejscu, 1-4-3-8. Dajcie, muszę szybciutko się żegnać, bo tu dwie minuty po pierwszym mam lekkie opóźnienie. Dziękuję wam za asystę, za zabawę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Niedziela, 18. A póki co.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musicianer Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.